Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, 18 dzień maja, na zegarach godzina 6, a czas na pierwsze poranne wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
3: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
2: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
4: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
5: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
4: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kośniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
2: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje Michał Dobrołowicz.
6: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
7: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
6: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.
1: Poranek mokry, tak możemy powiedzieć w dwóch słowach to, co dzieje się za oknami. W wielu miejscach wynik jednocyfrowy, ale sytuacja w ciągu dnia będzie się rozwijała w dobrym kierunku. W tej chwili najmniej ciepło w Zakopanem, 4,6 stopnia, we Włodawie 11,6. No a co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wzrośnie, w niektórych miejscach solidny wynik dwucyfrowy. Patrzę, że w centralnej Polsce najcieplej. Na Lubelszczyźnie też całkiem nieźle, oczywiście najzimniej będzie na Podhalu. Parasole też jeszcze mogą się dzisiaj przydać, jeśli chodzi o warunki biometeo. No niestety biomet dzisiaj będzie nie najlepszy.
8: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w piątek, 15 maja. Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny padła ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje, ale nie straciła pieniędzy dzięki szybkiej reakcji pracownika jednego z puławskich banków. 67-latka znalazła w internecie ogłoszenie zachęcające do inwestowania oszczędności. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nią rzekomy doradca finansowy, który nakłonił ją do wpłaty 1000 zł. Później oszuści próbowali wyłudzić kolejne pieniądze, strasząc kobietę, że w przeciwnym razie straci dom. W pewnym momencie na jej koncie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 20 000 zł. Seniorka nabrała podejrzeń i zgłosiła się do banku. Dzięki czujności pracownika udało się zablokować przelew i zatrzymać pieniądze, zanim trafiły do oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie ufać internetowym ofertom szybkiego zysku oraz nie przekazywać danych do bankowości osobom poznanym w sieci. Nowa droga ma otworzyć Dęblin na inwestycje. Miasto podpisało umowę z firmą, która wybuduje trasę prowadzącą od ulicy Skotnickiego do terenów inwestycyjnych. Samorząd przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne pozwolenia, a nowy ciąg komunikacyjny ma umożliwić budowę zakładu produkcyjno-magazynowego. Władze Dęblina podkreślają, że inwestycja to kolejny krok w kierunku rozwoju miasta i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka jedna z największych inwestycji w historii placówki. Dzięki niemal 300 milionom złotych dofinansowania w Lublinie powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny dla pacjentów onkologicznych. Nowy budynek ma być gotowy w połowie 2029 roku i zostanie połączony z obecnym kompleksem COZL. Znajdą się w nim m.in. nowe pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne, mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
0: Jednym z kluczowych elementów wyposażenia będzie aparat PET-CT, który pozwala bardzo precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe i szybciej dobierać leczenie. Co ważne, po zakończeniu inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie jednym z trzech ośrodków w regionie dysponujących taką technologią. Placówka wzbogaci się także o rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparat USG i mamografii. Zaplanowano również stworzenie specjalnej strefy komfortu dla pacjentów oraz ich rodzin.
8: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, inwestycja ma przede wszystkim skrócić czas diagnostyki i poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego w całym regionie. W Lublinie rozpoczął się kolejny, już ósmy etap poszukiwań ofiar niemieckiego terroru z czasów II wojny światowej. Pracę prowadzi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Badacze chcą odnaleźć kolejne, nieznane dotąd miejsca pochówku. Przypomnijmy, że te działania rozpoczęto w 2022 roku, kiedy w pobliżu Placu Zabaw znaleziono fragmenty ludzkich kości. W następnych latach w rejonie tzw. grobu legionisty archeolodzy odkryli 5 zbiorowych mogił ze szczątkami ponad 60 osób. Tegoroczne badania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich obok wcześniej przebadanego terenu. Poszukiwania potrwają około 3 tygodni. Historyczna strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy przejdzie modernizację. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Prace obejmą kompleksową termomodernizację budynku OSP, który powstał w latach 70. Zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie ogrzewania, montaż nowej instalacji elektrycznej i energooszczędnego oświetlenia. Na budynku pojawi się także instalacja fotowoltaiczna oraz system zarządzania energią. W ramach inwestycji poprawiona zostanie również dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace mają potrwać do końca września tego roku. Lepszy dostęp do wody i nowocześniejsza kanalizacja. Takie inwestycje powstaną w 3 gminach naszego regionu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Anna Nycz z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
9: Gminy Baranów, Kock i Chodel otrzymały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota wręczonych umów to ponad 7 milionów złotych. Wsparcie można było otrzymać na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, systemy uzdatniania wody, zbiorczej oczyszczalni ścieków czy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
8: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, w wielu miejscowościach takie inwestycje są nadal bardzo potrzebne, a środki z KPO mają pomóc szybciej nadrobić infrastrukturalne zaległości. Ponad 120 mieszkańców Lubelszczyzny rozpoczęło swoją przygodę z wojskami obrony terytorialnej. W czwartek rano przed koszarami na Majdanku w Lublinie stawili się nowi ochotnicy, którzy zasilili szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich są studenci, uczniowie, osoby pracujące w różnych zawodach, a także rezerwiści wracający do szkolenia. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z wojskiem i okazja do zdobycia nowych umiejętności, między innymi strzelectwa, taktyki czy pierwszej pomocy. Całość zakończy egzamin w warunkach zbliżonych do realnych działań wojskowych. Ochotnicy, którzy ukończą szkolenie, złożą przysięgę wojskową 29 maja na Placu Litewskim w Lublinie. Uroczystość będzie częścią obchodów 10-lecia 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z wojska przenosimy się na kolejowe tory. Nowe pociągi wzmacniają flotę kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał właśnie 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT wyprodukowanych w Siedlcach. To część większego zamówienia obejmującego łącznie 21 nowoczesnych składów. Nowe 5-członowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z rowerami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na pokładzie są m.in. klimatyzacja, monitoring, bezprzewodowy internet i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Składy mogą zabrać ponad 580 pasażerów i rozpędzają się do 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie mają już 15 takich pojazdów. Wszystkie zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz propozycja dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. W Kozienicach można teraz nie tylko spacerować, ale też uczyć się przyrody w praktyce. W Parku Królewskim powstała pierwsza w mieście ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, która w przystępny sposób pokazuje, jak działa otaczający nas ekosystem. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
10: Nowa ścieżka powstała na terenie zabytkowej części Parku Królewskiego, będącą częścią zespołu pałacowo-parkowego i stanowi przykład połączenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego z nowoczesną edukacją ekologiczną. Na terenie ścieżki zaprojektowano, wykonano specjalne, przygotowane przestrzenie do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań tematycznych oraz zajęć terenowych. Ścieżka wyposażona jest m.in. w stoły piknikowe, ławki, tablice, gry edukacyjne, a także pomosty ułatwiające obserwację zjawisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym. A drewniane kładki są oznaczone niewielkimi lampami solarnymi, które umożliwiają dotarcie do najcenniejszych fragmentów parku, także wieczorem. Wzdłuż szlaków rozmieszczone są różne tablice z ruchomymi elementami, które w przystępny sposób prezentują aktualną właściwie wiedzę o przyrodzie, procesach zachodzących w ekosystemach oraz lokalnej bioróżnorodności. Program merytoryczny ścieżki został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób opowiadać historię lokalnego ekosystemu. Ścieżka też pokazuje, jak na przestrzeni czasu zmienia się runo parkowe, jak przebiega cykl życia drzew oraz jak poszczególne elementy ekosystemu wzajemnie na siebie oddziałują. Ścieżka w Parku Królewskim stanowi taki trwały element oferty edukacyjnej i rekreacyjnej Kozienic oraz przykład skutecznej współpracy właściwie samorządu i biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zachęcam przede wszystkim mieszkańców, ale również i turystów do odwiedzenia naszej ścieżki, do spojrzenia na Park Królewski bardziej głębicie w procesy przyrodnicze zachodzące.
8: To miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, od dzieci po dorosłych. Z Kozienic wracamy do naszego regionu i do sportowych emocji, które czekają Puławian już tego lata. W drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać.
1: Witajcie w nowym pięknym dniu, witajcie w nowym tygodniu. Tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Rozpoczynamy oficjalnie nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry. Kłaniam się nisko.
11: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Tak jest, poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Jeden z dwóch naszych ulubionych dni tygodnia na literkę P. 18 dzień maja to już 138 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty przed godziną 5, choć pewnie nikt nie zauważył, bo chmury. Zajdzie 28 minut po 20, a to oznacza, że dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 51 minut. No proszę, słońce coraz dłużej jest z nami. Na pewno miły to dzień będzie dla dzisiejszych solnizantów na liście: Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. F-A-I-N-A. Tak, Fajna. Nie przez J, tylko przez I, żeby nie było żadnej wątpliwości. Okazja do świętowania to dziś właśnie jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest także Dzień Mostowca. No to pozdrawiamy tych, którzy być może już na placu budowy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
4: Malubelszczyźnie dzisiaj będzie ciepło, tak jest. 20 stopni już powinno się pojawić w najcieplejszym momencie dnia i tak będzie jutro, tak będzie w środę. Teraz w okolice ósemki lokalnie możliwe mgły i zamglenia. W ciągu dnia zmienne zachmurzenie, ale uwaga, po południu niewykluczone, że zagrzmi i jeszcze coś nam popada. Wtorek ma być ze zmiennym zachmurzeniem, w środę zrobić ma się bardziej pogodnie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. To właśnie dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. No, pewnie dzisiaj w wielu placówkach jest wolne, bo poniedziałki to zwykle takie wolne od zwiedzania w muzeach. Na pewno nie udaje się do muzeum, tylko wciąż będzie aktywny Robert Lewandowski. Wczoraj wzruszające pożegnanie w Barcelonie. Ech, łzom i radości nie było końca i smutku też troszeczkę. Smutni są też polscy kibice siatkówki. No niestety Final Four nie dla Polaków. Warta Zawiercie przegrała z Perugią 0-3. Warszawiacy walczyli o trzecie miejsce, no ale po tiebreaku też ulegli tureckiemu zespołowi 3-2. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie sportowo bardziej radosny dla nas. Aha, piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. No to jest nutka optymizmu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+.

0: dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sprawdź to sam, Chicken Out, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Niektórzy pytają z niepokojem, czy to już ten maj taki do końca będzie. No podobno nie. Już od jutra powinno zacząć się robić nieco cieplej. O szczegółach prognozy pogody na pewno będę Was jeszcze informował. Najbliższa okazja to oczywiście moment po naszych wiadomościach. A na te zapraszam punktualnie na godzinę 7.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 18 dzień maja, to w kalendarzach, na zegarach godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
18: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a o poranku mamy ważną wiadomość dla mieszkańców Dęblina, którzy korzystają z nowej komunikacji miejskiej. Sprawdzajcie dokładnie rozkłady jazdy, bo dzisiaj zaszły w nich pewne zmiany związane z nowym etapem remontu drogi na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Z powodu tych prac zamknięto część ulicy i wyznaczono objazdy. Od dziś autobusy miejskie omijają ten rejon miasta, jadąc ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową do ronda przy markecie. Z tego powodu wyznaczono też dodatkowe przystanki przy ulicach Bajana i Krzywej. Władze Dęblina zachęcają, żeby w czasie remontów korzystać właśnie z komunikacji miejskiej, bo im mniej pojazdów będzie na drogach, tym niższe będzie ryzyko, że ulice się zakorkują. Tymczasem w Opolu Lubelskim jest już gotowy nowy pawilon Szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakończyły się prace budowlane oraz odbiory techniczne inwestycji wartej około 40 milionów złotych. Teraz trwa wyposażanie obiektu w sprzęt medyczny i łóżka. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół szpitala w ramach tworzenia Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Równolegle modernizowany jest podjazd dla karetek, co ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić transport pacjentów. Jak podkreślają władze powiatu, nowy pawilon znacząco poprawi warunki leczenia i komfort zarówno pacjentów, jak też personelu medycznego. Oficjalne otwarcie placówki ma się odbyć już wkrótce. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zwracamy się do przedsiębiorców. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej i ważny termin, który wypada w tym tygodniu, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
1: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek.
18: ZUS ma czas do sierpnia, żeby zwrócić ewentualne nadpłaty. Ale ponieważ wiele osób rozliczyło się z wyprzedzeniem, wypłaty już ruszyły. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i za granicą.
6: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
19: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
6: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
20: Dystancja do cieli tego razu odległość niż 500 kilometrów. To wagomy się i tomu, że moskowski region більш насичений російськими засобами
19: оборони повітряної.
20: Вони свій район влади бережуть найбільше, але українські далековійні кроки вже це долають.
6: Запевнив вчора український президент Володимир Зеленський.
19: Представники влад російських поінформували, що в тих атаках дронів на обвод московський згинули 4 особи, 12 зostało ранених. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
6: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
19: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
6: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
19: Opaska kapitana, owacja kibiców na stojąco na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
21: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por último.
19: Ostatni występ Lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę. Z rąk prezesa Barcy Joana Laporte odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze.
6: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj będzie ciepło, tak jest, 20 stopni już powinno się pojawić w najcieplejszym momencie dnia i tak będzie jutro, tak będzie w środę. Teraz w okolice ósemki, lokalnie możliwe mgły i zamglenia, w ciągu dnia zmienne zachmurzenie, ale uwaga, po południu niewykluczone, że zagrzmi i jeszcze coś nam popada. Wtorek ma być ze zmiennym zachmurzeniem, w środę zrobić ma się bardziej pogodnie.
18: poniedziałkowy poranek, to już w komplecie duecie na stanowisku dowodzenia.
0: Mówimy oczywiście Ewelina Kroczek.
18: I Marek Poc.
0: No to zapraszamy.
18: I oczywiście dzień dobry. Zapraszamy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Impuls.

0: Nie chce być inaczej poniedziałek w kalendarzach, a co przyniesie dzień? Sprawdzamy to w horoskopie.
1: Zodiakalny baran słucha na stres uważnie, to idealny dzień na domknięcie zaległych spraw zawodowych, które od dawna spędzały ci sen z powiek. Twoja naturalna energia i determinacja pozwolą ci dzisiaj zaimponować komuś, kto ma duży wpływ na twoją przyszłość.
0: Lew. W poniedziałek postaw na współpracę, bo działanie w pojedynkę może przynieść więcej frustracji niż pożytku. Wieczorem znajdź czas na relaks przy dobrej książce lub filmie, aby naładować baterie przed intensywnym tygodniem.
1: Koziorożcu, gwiazdy sprzyjają twoim finansom, więc to dobry moment na przemyślane inwestycje lub planowanie domowego budżetu. W relacjach z bliskimi postaw na szczerość, ponieważ krótka, ale konkretna rozmowa rozwieje wszelkie ostatnie wątpliwości.
2: Radio Impuls.

0: poniedziałkowy poranek w Radio Impuls.
1: I właśnie o tej porze robimy tak zwany przegląd prasy, czyli mamy historię, która mogła skończyć się bardzo źle, ale...
0: Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny padła ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje. Kobieta znalazła w internecie ogłoszenie zachęcające do inwestowania oszczędności i wpłaciła 1000 zł.
1: Później oszuści próbowali wyłudzić kolejne pieniądze, a na jej koncie została zaciągnięta pożyczka na 20 000 zł. Seniorka nabrała jednak podejrzeń i zgłosiła się do banku.
0: No i dzięki czujności pracownika udało się zablokować przelew i zatrzymać pieniądze, zanim trafiły do oszustów.
1: Policja przypomina, internetowe, tak zwane pewne inwestycje, często są pewne, ale tylko dla oszustów.

0: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Po reklamie.
6: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali. W ciągu dnia będzie stabilne. Dopiero wieczorem i w nocy zacznie wolniutko rosnąć. Biometr na razie nie najlepszy, a wiatr wieje z północnego zachodu. Potem wieczorem powieje z zachodu. Momentami nieco silniejsze podmuchy, ale raczej będzie wiać umiarkowanie. No i ciepło, nawet 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałka poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My jeszcze trochę żyjemy tym, co działo się podczas minionego weekendu. Marek, ty pewnie nie oglądałeś konkursu piosenki Eurowizji.
0: Nie.
1: Szkoda, działo się, działo.
0: Szkoda.
1: Jedni komentują wyniki, inni dyskutują o głosach jurorów, ale sporo europejskich dziennikarzy podkreślało jedno: ogromny talent wokalny Alicji Szemplińskiej. No to ci powiem, bo jak skoro nie... No to w takim razie od czego jestem ja, skoro nie oglądałeś? Polska skończyła konkurs na 12. miejscu. Zagraniczni jurorzy dali nam bardzo wysoką, 7. pozycję. I co ty na to?
0: No do podium mimo wszystko jeszcze dość daleko, ale panią Alicję serdecznie pozdrawiam, bo rzeczywiście możliwości wokalne przy

0: 10 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, a myślę dnia brzmi...
1: Muzea są miejscem, gdzie milczenie przedmiotów mówi więcej niż słowa.
0: Tę ciszę można naprawdę usłyszeć historię, a my tymczasem zachęcamy, żeby nastawić radio trochę głośniej. Poza chwilę najważniejsze wiadomości z regionu, z kraju i ze świata.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i żena bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła 8. Czas na wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Trwa maj, a to także okres pierwszych komunii świętych. W tym czasie wiele osób decyduje się na nietypowe i kosztowne upominki, takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle typu cross. Trzeba jednak pamiętać, że choć taki prezent cieszy najmłodszych, może być dla nich niebezpieczny, mówi nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
14: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
0: Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się na ryckie drogi, gdzie szykują się kolejne zmiany. W Rykach zostanie rozbudowana ulica Swatowska. W miniony piątek podpisano umowę z wojewodą lubelskim w sprawie rządowego dofinansowania dla tego przedsięwzięcia. Planowane zadanie to remont na dystansie 3 kilometrów, a jego wartość to ponad 15 milionów złotych. W planach jest między innymi położenie nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i ulepszenie systemu odwodnień. Władze powiatu ogłosiły już przetarg i szukają wykonawcy. Zakładają też, że rozbudowa ulicy Swatowskiej powinna być ukończona do września 2027 roku. A teraz przenosimy się do powiatu puławskiego. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się odrębną miejscowością? Na to pytanie mogą teraz odpowiedzieć mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny. W konsultacjach społecznych na temat zmiany granic miasta mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli w Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie, Mięćmierzu, Okalu i w Wylągach. Swoją swoją opinię na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić poprzez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji: jestem za, jestem przeciw albo nie mam zdania. Papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, a wirtualne na jego stronie internetowej. Wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza do 15 czerwca. A na koniec jeszcze świat sportu. Lubelskie piłkarki ręczne nadal mają szansę na wygranie tegorocznych rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. W minioną sobotę na własnym parkiecie pokonały zespół z Gniezna 37-29. Aktualnie PGE MKS Elwold Lublin traci tylko 2 punkty do Zagłębia Lubin, a to oznacza, że piątkowe starcie obu drużyn zdecyduje o tym, która z nich zdobędzie Mistrzostwo Polski. Ten mecz odbędzie się w Lubinie. Na razie tyle z regionu, a teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z doniesieniami z kraju i zagranicy.
5: Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskie.
15: Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
16: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
15: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
5: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
15: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
17: Jest żal, złość czy rozgoryczenie?
18: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
19: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewien, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas zraz, ale niestety popełnił błąd.
17: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
18: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż 2 polskie drużyny znalazły się w Final Four.
20: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok. I wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
21: Myślę hasła do 3 razy sztuka.
20: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
5: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara. Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
15: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
5: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
15: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali w ciągu dnia będzie stabilne. Dopiero wieczorem i w nocy zacznie wolniutko rosnąć. Biometr na razie nie najlepszy, a wiatr wieje z północnego zachodu. Potem wieczorem powieje z zachodu. Momentami nieco silniejsze podmuchy, ale raczej będzie wiać umiarkowanie. No i ciepło, nawet 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
0: Poniedziałkowy poranek w tej godzinie sprawdzimy, co łączy gigantyczne kolejki do miejsc mrocznych z tym, co właśnie podbija internet.
1: No, niektóre wybory was zdziwią, a jeden gest kompletnie zaskoczy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, powiedz mi szczerze, na co ty byłbyś w stanie stać 2 godziny w kolejce, no?
0: No musiałbym się głęboko zastanowić. Nie wiem, może do ulubionego muzeum, na koncert ulubionego zespołu, albo meczyk?
1: Podobają mi się te odpowiedzi, bo w Warszawie ludzie ustawili się w gigantycznych kolejkach, uwaga, będziesz w szoku, do prosektorium.
0: Co?
1: Naprawdę. Podczas nocy muzeów tłumy odwiedzały niektóre domy pogrzebowe i zakłady funeralne.
0: Czyli zamiast podziwiać dzieła sztuki, kremacja, karawany, sekcje zwłok?
1: Tak, można było posłuchać o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zobaczyć zabytkowe karawany, nietypowe urny. No i podobno część osób stała w kolejce ponad 2 godziny.
0: Czyli jednak interesuje nas tak naprawdę życie po życiu.
2: Radio Impuls.

0: Przypominamy dziś poniedziałek.
1: Internet właśnie zrobił z papieża gwiazdę, słuchaj.
0: Czyli papież Leon XIV wszedł w trendy.
1: Mhm. I to dosłownie po sieci krąży nagranie, na którym dzieci uczą papieża gestu 6-7. Ojciec Święty dał się namówić. 6-7, 6-7.
0: Czyli mamy papieża, viral i pewnie miliony wyświetleń.
1: Wszystko się zgadza. Filmik błyskawicznie obiegł internet, bo trudno przejść obok niego obojętnie. Zwłaszcza, że sam gest 6-7 właściwie nic nie oznacza. To po prostu taki internetowy żart. Zabawa młodych ludzi, no ale papież złapał, o co chodzi.
0: Nieważne, jakim językiem się komunikujemy. Najważniejsze jest porozumienie. Muzyka.

0: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Po reklamie.
19: Wygląda na to, że nasz region dzisiaj najcieplejszym regionem w Polsce. 20 stopni w Puławach ma się pojawić, podobnie będzie jutro, 21 w środę, 23 w czwartek, no i 20 do końca tygodnia na pewno nie będzie nas opuszczała. Dzisiaj też nie opuszczą nas chmury. Wprawdzie będą chwile, gdzie dominować będzie słońce, to po południu wzrost zachmurzenia, niewykluczone nawet, że zagrzmi. Ale we wtorek, w środę na pewno już bez opadów.
20: Słuchasz Radia Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek w Radiu Impuls.
1: Będzie nowe życie dla historycznej strażnicy OSP Stężyce.
0: Czyli remiza idzie w XXI wiek.
1: Tak jest. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. No, budynek, który powstał jeszcze w latach 70., przejdzie kompleksową modernizację.
0: A wszystkie prace mają zakończyć się do końca września, czyli strażacy będą mieć nie tylko historię i tradycje, no ale też bardzo nowoczesną bazę. I to się ceni.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: been talking, but you're going home alone, aren't you? Cause I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight.
1: 18 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
2: W 1804 roku Napoleon Bonaparte ogłosił się cesarzem Francuzów.
1: W 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła.
2: A w 1990 roku francuski pociąg TGV ustanowił rekord prędkości ponad 515 km na godzinę.
1: A teraz już sprawdzamy, co dzieje się aktualnie wokół nas w regionie, w kraju i na świecie. Zapraszamy na wiadomości.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 9, w poniedziałkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
11: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. W powiecie opolskim zatrzymano kolejnego kłusownika. Mundurowi wkroczyli na posesję mężczyzny, którego podejrzewali o tego typu przestępstwa. W trakcie przeszukania w zamrażarce ujawniono tusze zwierzyny łownej, a poza tym zabezpieczono jednostkę broni i dwie sztuki amunicji, na które mężczyzna nie miał zezwolenia. 66-latek został zatrzymany i przesłuchany. Usłyszał zarzuty posiadania broni i amunicji bez zezwolenia oraz bezprawnego wejścia w posiadanie zwierzyny. Mężczyzna może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Na razie otrzymał dozór policyjny. W naszym regionie rusza kolejna odsłona wsparcia dla osób bezrobotnych, finansowana z funduszy europejskich. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył 21 umów o łącznej wartości blisko 89 milionów złotych dla powiatowych i miejskich urzędów pracy. Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
12: W ramach naboru niekonkurencyjnego mogły przystąpić wszystkie powiaty z terenu województwa lubelskiego i tak między innymi powiat lubartowski otrzymał umowę, podpisał umowę na 5 424 tysiące złotych, powiat opolski na 3 miliony 54 tysiące złotych, powiat rycki na 1 790 tysięcy złotych i powiat lubelski na 4 070 tysięcy złotych.
11: Z programu może skorzystać nawet 5 tysięcy osób, w tym ludzie młodzi, długotrwale bezrobotni albo ci, którzy chcą zmienić zawodową branżę. Tymczasem w Puławach trwa poszukiwanie młodych literackich talentów. Do końca maja dzieci i młodzież mogą zgłaszać pracę do powiatowego konkursu Mój Świat. Temat tegorocznej edycji to puławy. Poprzez wiersz albo opowiadanie można przypomnieć o historii i tożsamości miasta, przedstawić własną wizję Puław i uczcić 120. rocznicę nadania im praw miejskich. Wyniki konkursu poznamy 18 czerwca podczas Biesiady Literackiej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, a na jego stronie znajdziecie teraz regulamin konkursu literackiego. A na koniec zwracamy się jeszcze do tych, którzy kibicują lokalnym drużynom piłkarzy. W ramach lubelskiej klasy okręgowej rozegrano mecze 26. kolejki. Na pozycji lidera znów utrzymuje się KS Drzewce, który w minioną sobotę pokonał zespół z Opola Lubelskiego 2-0. Cisy Nałęczów wygrały z Hetmanem Gołąb 5-1, a Powiślak Końskowola zremisował 2-2 z Sygnałem Lublin. Wisła Puławy uległa Piaskowi Piaski 1-8. LKS Kamionka przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 0-1. Iskra Piotrowice uległa Trawenie Trawniki 0-2, a Polesie Kock przegrało z rezerwami Awi Świdnik 1-3. Do końca rozgrywek zostały jeszcze 4 kolejki. A przed nami teraz kraj i świat.
3: Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
13: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
3: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
13: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
3: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Jakubie,
14: dzień dobry. Jestem.
3: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
14: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
15: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
16: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
14: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
17: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
14: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
3: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
13: Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
3: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83. minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
13: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
18: Pero siempre
3: zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występów w saudyjskim klubie Al-Hilal.
2: Wygląda na to, że nasz region dzisiaj najcieplejszym regionem w Polsce. 20 stopni w Puławach ma się pojawić, podobnie będzie jutro, 21 w środę, 23 w czwartek, no i 20 do końca tygodnia na pewno nie będzie nas opuszczała. Dzisiaj też nie opuszczą nas chmury. Wprawdzie będą chwile, gdzie dominować będzie słońce, to po południu wzrost zachmurzenia, niewykluczone nawet, że zagrzmi. Ale we wtorek, w środę na pewno już bez opadów.
1: Poniedziałkowy poranek, o tej porze proszymy kolejną kawę.
2: A do kawy dorzucimy kilka plotek ze świata show biznesu.
1: A teraz już muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
1: Zapraszam.
7: Radio Impuls.

0: Poniedziałek o poranku, jak wspominaliśmy, czas na drugą kawusię, ale z ploteczką.
1: Marek, ja mam dziś plotkę, która brzmi jak scenariusz nowego hollywoodzkiego, być może romantycznego filmu. Otóż podobno Tom Cruise zainteresował się Pamelą Anderson.
0: Czyli Mission Impossible, jednak possible?
1: Possible, possible. Pamela po sukcesie filmu The Last Showgirl znowu jest na fali, a według amerykańskich mediów Tom Cruise był nim tak zachwycony, że podobno są w kontakcie i pojawiła się ta iskierka.
0: Czyli Hollywood żyje romansikiem, tak?
1: No i to jakim, bo podobno Pamela jest otwarta na miłość, a Cruise po raz pierwszy interesuje się kobietą po 50.
0: No powiem ci, duet Tom Cruise i Pamela Anderson brzmi jak coś wygenerowanego przez internet po północy.
1: Może tak być, ale jeśli w tej plotce będzie trochę prawdy, to z pewnością do tematu.

0: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
0: Po reklamie.
10: U progu poniedziałku w naszym regionie jest chłodno i pochmurno. Synoptycy zapowiadają, że i jedno i drugie w ciągu dnia nieco się zmieni. Temperatura ma sięgnąć 20 stopni w Puławach i w Kurowie, a chmury mają zrobić trochę miejsca słońcu. Ale mimo tego warto mieć dziś ze sobą parasol, bo po południu ma padać nawet dość intensywnie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No, a my jeszcze przeglądamy wiadomości z show biznesu. Mamy tutaj Davida Beckhama. Wyobraź sobie, zaczynał od 29 funtów tygodniowo w Akademii Manchester United, a dziś jest miliarderem.
0: Czyli od takich mokrych, śliskich boisk do świata luksusu, tak?
1: Tak, Beckhamowie dołączyli właśnie do elitarnego grona miliarderów, a ich majątek w ostatnim roku mocno wzrósł.
0: Czyli piłka była takim początkiem dopiero.
1: Dziś to nieruchomości, reklamy, moda, klub Inter Miami, który zyskał ogromnie po przyjściu Lionela Messiego.
0: A razem z Victorią Beckham stworzyli prawdziwe biznesowe imperium.
1: No właśnie, no trzeba przyznać, że David fantastycznie rozegrał to wszystko. Nie tylko na boisku, ale i w życiu.
2: Radio Impuls. Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: polały się łzy czyste, rzęsiste, tak rozpocznę poetycko, no bo wczoraj po meczu Robert Lewandowski uronił łezkę, pożegnał się z FC Barceloną. No, czas na nowy rozdział w jego karierze.
1: Trzymać mocno będziemy kciuki, a was wszystkich zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10, a przed nami w poniedziałkowy poranek kolejne wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. To już 2 tygodnie, odkąd po Dęblinie jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej, ale od dziś trzeba uważnie czytać rozkłady jazdy, ponieważ pojawiły się zmiany związane z remontem drogi krajowej. Zamknięto dla ruchu fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków i wprowadzono objazdy. Od dziś autobusy korzystają z objazdu przez ulicę Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową do ronda przy markecie. Dodatkowe przystanki znajdują się przy ulicach Bajana i Krzywej. Władze Dęblina proszą, żeby w trakcie remontu wybierać właśnie komunikację miejską. Im mniej samochodów na drogach, tym mniejsze ryzyko korków. Tymczasem w gminie Końskowola powstaną nowe drogi. Prace budowlane obejmą ulicę Akacjową i Kwiatową w Starej Wsi. Jednocześnie powstanie też nowe oświetlenie uliczne i zmieni się infrastruktura energetyczna. Szacowana wartość prac to nawet 6 milionów złotych, a ponad połowę tej sumy pokryje rządowa dotacja. Roboty mają się zakończyć w pierwszej połowie 2027 roku. Tymczasem w Opolu Lubelskim otwarto tężnię solankową. W miniony piątek symboliczną wstęgę przeciął burmistrz Sławomir Plis. O stworzenie tężni solankowej zabiegali przede wszystkim lokalni seniorzy, ponieważ w takim miejscu tworzy się mikroklimat porównywalny do nadmorskiego powietrza. Robert Krzyżaniak.
9: Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze i nic z tym dziwnego. Już kilkanaście minut spaceru w ich pobliżu może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Jak to działa? Solanka spływa po gałązkach tarniny, a unosząca się wokół mgiełka nasyca powietrze cennymi minerałami. Tworzy się dzięki temu mikroklimat, który wspiera odporność i korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz nerwowy. To naturalna inhalacja na świeżym powietrzu, dostępna dla każdego.
0: Tężnia w Opolu Lubelskim pojawiła się w Parku Miejskim i już działa. A teraz jeszcze lokalny sport. Lubelscy żużlowcy ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie PGE Ekstraligi. Na wyjeździe ulegli Fogo Unii Leszno 44-46. W ligowej tabeli Orlen Oil Motor Lublin spadł na drugie miejsce, a pozycję lidera zajmuje teraz GKM Grudziądz. Kolejne starcie Motoru już w nadchodzącą niedzielę, tym razem ze Stalą Gorzów. W tym wydaniu to już wszystko z regionu, a nowe wieści z kraju i ze świata sprawdzą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
11: Na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
12: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
11: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
10: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? Marek Gładysz.
13: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
11: Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
10: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
11: Stanisław Pawłowski, Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
14: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami, przez szybko rozwijające się miasto po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
15: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
14: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
15: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
14: Wybudowano już kąpielisko nad jeziorem klasztornym dużym, które czeka tylko na wakacje.
0: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Zwoleniu pokazują 15 stopni. Spodziewamy się jeszcze 5 oczek więcej. Synoptycy mówią też, że możemy liczyć na przejaśnienia, ale po południu w naszym regionie może też zagrzmieć i mocniej popadać. Są nowe alerty z IMGW, które będą ważne od 14 do 21.
16: Poniedziałkowy poranek, a my niebawem będziemy mówić o rekordach, które wydają się nadludzkie, no i o pewnej wiekowej damie, która mimo statusu legendy wciąż ceni sobie święty spokój.
17: Sprawdzimy, co łączy najwyższy szczyt świata z receptą na długowieczność bez toksycznych relacji.
16: Ewelina Kroczek
17: i Marek Moc.
16: Koniecznie zostańcie z nami.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: W Himalajach padł właśnie rekord, no, który trudno nawet sobie wyobrazić.
0: No poważnie to brzmi, ale co tak właściwie się wydarzyło?
1: Kamirita Sherpa po raz 32, wyobrażasz sobie, 32 zdobył Mount Everest i znów przesunął granice możliwości człowieka.
0: No 32 wejścia na najwyższy szczyt świata, no, robi wrażenie, ale ja mam wrażenie, że on ma Mount Everest wpisany w kalendarz, jak my na przykład, nie wiem, wizytę u dentysty, podejść, załatwić, odhaczyć.
1: No troszeczkę tak jest. No nepalskie władze mówią wprost o historycznym kamieniu milowym, ogromnym wkładzie Sherpów w turystykę górską 32 razy na Mount Everestie.
0: No, wow. Ten wynik chyba na długo zostanie poza zasięgiem, ale mimo wszystko za innych śmiałków lokalnych trzymamy kciuki. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
14: Po reklamie.
1: To coraz cieplejszy, ale nadal pochmurny poniedziałek w naszym regionie. Temperatura w Puławach i w Nałęczowie ma sięgnąć 20 stopni i są szanse, że wyjrzy do nas słońce. Ale synoptycy widzą też spore szanse na burze. Nowe alerty z IMGW mówią, że po południu i wieczorem może zagrzmieć w całym naszym regionie. Możliwe są silne opady deszczu, a nawet grad.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Kilka dni temu urodziny obchodziła prawdziwa gwiazda i to nie byle jaka, bo z filmową karierą i statusem legendy.
0: No brzmi jak celebryta starego Hollywood.
1: A chodzi o Martę. O Martę chodzi, Marek. Aligatorzycę z ZOO w Płocku, która skończyła właśnie 96 lat i jest najstarszym zwierzęciem żyjącym w europejskich ogrodach zoologicznych.
0: I to ta sama Marta, która zagrała w kultowej Hydrozagadce?
1: Tak, w filmie grała aligatora Herbada, a dziś dalej przyciąga tłumy fanów z całej Polski. Podobno uwielbia ciepło, święty spokój i dobrą rybę. No, czyli właściwie taki plan idealny na emeryturę.
0: A najlepsze jest to, że gatunek Marty zwykle żyje do około 70-80 lat.
1: Czyli Marta pokazuje, że sekret długowieczności może być prosty. Trochę słońca, zero stresu i uwaga, żadnych toksycznych relacji, bo podobno całe życie Marta wolała być singielką.

0: reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna

0: dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Kastorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: 18 dzień maja w kalendarzu to poniedziałek. Jeszcze raz zerkamy w kalendarz, sprawdzamy, kto świętuje.
1: No, dzisiaj jest Dzień Mostowca, to święto tych, którzy łączą brzegi i pokonują przeszkody.
0: Inżynierów, operatorów, spawaczy i wszystkie brygady, dzięki którym podróżujemy bezpiecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego, sukcesów w dalszym ciągu życzymy.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 18 dzień maja, a na zegarach już godzina 11, pora przekazać wam kolejne wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls od ostrzeżenia w sprawie programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej apeluje o ostrożność wobec nieuczciwych firm i osób podszywających się pod przedstawicieli tego programu. Instytucja przypomina, że udział w programie jest bezpłatny, a wojewódzkie fundusze nie współpracują z prywatnymi firmami przy pozyskiwaniu klientów i nie polecają konkretnych wykonawców. Przedstawiciele programu nie odwiedzają mieszkańców bez wcześniejszego kontaktu i nie wymagają natychmiastowego podpisywania umów. Urzędnicy apelują, by uważać na akwizytorów, oferty gwarantowanego dofinansowania czy materiały wykorzystujące bez zgody logotypy instytucji publicznych. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji albo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dęblin stanie się jednym z kluczowych punktów serwisowych dla amerykańskich czołgów Abrams w Europie. Podpisano już umowę na utworzenie Centrum Obsługi Silników w Wojskowych Zakładach Lotniczych. Wartość inwestycji razem z zapleczem technicznym i magazynowym ma wynieść około 300 milionów złotych. Dzięki temu naprawy i serwis silników będą mogły odbywać się w Polsce bez konieczności transportu sprzętu do Stanów Zjednoczonych. Nowe centrum w Dęblinie ma być jedynym takim obiektem w Europie. Zakład ma rozpocząć pełną obsługę silników Abramsów w 2028 roku. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz ważna informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zbliża się termin związany z rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej. O szczegółach mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek.
3: ZUS przypomina, że zwroty nadpłaconych składek będą realizowane do sierpnia.
4: Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację. Według danych z 14 maja zwroty trafiły do niemal 46 tysięcy płatników składek na prawie 65 milionów złotych i są w przygotowaniu wypłaty dla kolejnych 72 tysięcy płatników składek.
3: O ważnych terminach, których nie można przeoczyć, będziemy jeszcze przypominać. A teraz przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
6: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony.
5: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości.
6: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
5: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
6: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko 0,5 miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych. Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
7: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
5: Studiuj Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa główną przyczyną okazuje się ewolucja.
7: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
3: Już 17 stopni pokazują termometry w Puławach i w Dęblinie. Synoptycy mówią, że po południu to może być nawet 20 stopni, ale dodają, że dziś trzeba być gotowym na nagłe zmiany w pogodzie. IMGW zapowiada burzę na popołudnie i wieczór. W naszym regionie może spaść ulewny deszcz, niewykluczony także grad.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie, to już tak lepiej brzmi, prawda?
2: Zdecydowanie, zarówno dla nas, jak i dla was. A my dziękujemy za wspólnie spędzony poranek.
1: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
1: I meldujemy się jutro o tej samej porze i zapraszamy.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
19: Po reklamie.
20: Na dzisiejsze popołudnie warto robić ostrożne plany i warto zatrzymać przy sobie parasol. Alerty z IMGW ostrzegają cały nasz region przed burzami i będą ważne od 14 do 21. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wtorek ma być podobny pod względem temperatury i szans na deszcz.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns Exania Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Po reklamie.
8: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła godzina 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości Jeziorszczyzny. Trwają konsultacje społeczne dotyczące możliwości wyłączenia tej miejscowości z granic miasta i nadania jej statusu wsi. W głosowaniu mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości Cholewianki, Dąbrówki, Gór, Jeziorszczyzny, Mięćmierza, Okala i Wylągów. Specjalna ankieta pozwala wyrazić poparcie, sprzeciw albo brak zdania wobec proponowanych zmian. Formularze są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym i na jego stronie internetowej. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Blisko 89 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do powiatowych i miejskich urzędów pracy w województwie lubelskim, również do naszego regionu. A w czym pomogą? Wyjaśnia Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
10: Te pieniądze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie aktywnych form wsparcia osób na rynku pracy. Przede wszystkim są to indywidualne plany działania dla takich osób, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, organizacja staży zawodowych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i bony na zasiedlenie.
9: Z programu skorzysta około 5000 mieszkańców Lubelszczyzny, w tym osoby młode, długotrwale bezrobotne oraz ci, którzy planują zdobyć nowe kwalifikacje albo zmienić zawód. I pozostajemy w temacie inwestycji w regionie. Nowy pawilon opiekuńczo-leczniczy w Opolu Lubelskim jest już gotowy. Zakończyły się prace budowlane i odbiory techniczne inwestycji wartej około 40 milionów złotych. Obecnie trwa wyposażanie obiektu w sprzęt medyczny i przygotowywanie sal dla pacjentów. Równolegle modernizowany jest także podjazd dla karetek oraz teren wokół szpitala. Jak podkreślają władze powiatu, nowa placówka ma poprawić komfort leczenia i opieki nad seniorami. Oficjalne otwarcie pawilonu planowane jest w najbliższym czasie. Ruszyły zapisy do 24. edycji biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekają trasy o różnej długości oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisy są prowadzone w trybie online, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin biegu, znajdziecie na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Na razie region za nami. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata, a te przedstawi Ewa Kwaśny.
0: Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Krzysztof Zasada, dzień dobry, witam
7: dzień
0: cię.
7: Dobry.
0: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
7: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłanie internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
0: Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak. Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe. Ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
11: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
8: Dziś dostatecznie ciepło, ale niestety z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu, a nawet gdzieniegdzie mogą się pojawić małe burze, ale także i nie zabraknie przejaśnień. Uwielbiam te prognozy pogody od synoptyków, kiedy na mapie pogodowej pojawia się praktycznie wszystko. No jeszcze tylko gradu i śniegu brakuje. No i bądź człowieku mądry, kiedy i w którym momencie nastąpi przejaśnienie albo opad deszczu. No ale tak to jest już w maju, dlatego musimy się dzisiaj spodziewać różnych sytuacji. Najważniejsze jest to, że temperatura obecnie 19 stopni, a maksymalnie zobaczymy 20. Jeśli chodzi natomiast o ciśnienie, no to nie jest ono zbyt wysokie. Dzisiaj to niespełna 1000 hektopaskali w okolicach 995. Majowe poniedziałkowe popołudnie przed nami na 97,2 FM do godziny 17. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk, a w pierwszej godzinie m.in. przypomnimy Wam o utrudnieniach w Dęblinie, które pojawiły się od dziś, oraz o lubelskich szczypiornistach. Mówić będziemy także.

Za nami jak zwykle majowa Noc Muzeów. A dlaczego właśnie w maju Noc Muzeów się odbywa? Bo 18 maja obchodzimy Dzień Muzeów. No i głupio byłoby tak prosić wszystkich o to, żeby na przykład z niedzieli na poniedziałek wybrali się do muzeów w nocy. Dlatego ustalane jest to właśnie w ten weekend, jak najbliżej 18 maja. No i ten Dzień Muzeów Międzynarodowy przypada na 18 maja i jest obchodzony w ponad 150 krajach na świecie. Tak, został ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów. Oczywiście chodzi o promowanie muzeów jako ważnych instytucji kulturalnych i nie ma o czym gadać. Jeśli chodzi o samą nazwę muzeum, wywodzi się ona ze starożytnej Greki, Muzeion, chyba tak powinienem to przeczytać, i oznaczała świątynię muz, a pierwsze znane publiczne muzeum powstało około 530 roku, jeszcze przed naszą erą w Mezopotamii, a jego kuratorką była księżniczka Enigalli.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Sprawdź to sam, Jackie Daud kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
18: Dziś na niebie czeka nas po południu zachmurzenie zmienne i to widać w sumie od rana. Chwilami możliwy słaby deszcz, temperatura do 20 stopni, obecnie mamy tych stopni 19. Wiatr na szczęście słaby i tak ten dzień będzie nam upływał. Raczej z pochmurnym niebem, ale za to z całkiem przyjemną temperaturą, a w ogóle rano to tak czułem się, jakbym był gdzieś nad morzem, bo taka dziwna bryza, jakby ktoś popsikał mgiełką. No ale jutro mam nadzieję, że będzie lepiej, o tym dokładnie co jutro będziemy mówić po godzinie 16. Wówczas trochę więcej na temat pogody tej przyszłej. A teraz już za chwilę wracamy do muzyki.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Żeby coś było lepsze, żeby coś poprawić, najpierw trzeba coś zepsuć i utrudnić. Tak to bywa, jeśli chodzi o remonty dróg lub ich budowę. Dlatego też od jakiegoś czasu cały czas informujemy Was o zmianach w Dęblinie. Tam też oprócz dobrych zmian, takich jak chociażby wprowadzenie komunikacji miejskiej, no muszą się pojawiać remonty, tym bardziej, że to jest sezon remontowy, czyli wiosna, lato i trochę jesieni. Dlatego też uważajcie, bowiem właśnie od dzisiaj, czyli od 18 maja, zaszły zmiany w rozkładach jazdy, a w nich pewne zmiany właśnie związane z nowym etapem remontu drogi przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. No i z powodu tych prac zamknięto dzisiaj część ulicy. Są to oczywiście wyznaczone objazdy. Od dzisiaj autobusy miejskie omijają ten rejon miasta, jadąc ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową do ronda przy markecie. Z tego powodu wyznaczono dodatkowo przystanki przy ulicach Bajana i Krzywej. No, władze Dęblina oczywiście zachęcają, żeby w czasie remontów najlepiej korzystać z komunikacji miejskiej, bo im mniej pojazdów, to oczywiście także mniejsze korki. Zatem zachęcam. No i oczywiście sprawdzajcie dokładnie rozkłady jazdy, bo przez ten czas nastąpiły, tak jak już wspomniałem, zmiany. Będziemy o tym jeszcze mówić, chociażby już niebawem w głównych wiadomościach.
1: Radio Impuls.

0: Jak to zwykle bywa o tej porze roku, wszelkiego rodzaju rozgrywki powoli dobiegają końca. Bez względu na dyscyplinę, większość właśnie pod koniec maja, w czerwcu jakby kończy swoją część sezonu i tak też jest również z piłkarkami ręcznymi, ale te walczą jeszcze o oczywiście Mistrzostwo Polski, bo mają szansę na wygranie tegorocznych rozgrywek Orlen Superligi. Przypomnę, że w minioną sobotę na własnym parkiecie pokonały zespół z Gniezna 37-29 i aktualnie PGE MKS Elwold Lubin tracą tylko 2 punkty do Zagłębia Lubin, a to oznacza, że piątkowe starcie obu tych drużyn zdecyduje o tym po prostu, która z nich zdobędzie Mistrzostwo Polski, a ten mecz odbędzie się w Lubinie. Zaznaczam, nie u nas, tylko w Lubinie, tam gdzie Zagłębie. Podczas sobotniego, ostatniego w tym sezonie domowego spotkania piłkarek ręcznych z Lublina nastąpiło też pożegnanie aż z 7 zawodniczkami, które rozstają się z klubem, to m.in. kończąca karierę Weronika Gawlik, dotychczasowa bramkarka MKS-u, ale liczymy także na dobre, a nawet bardzo dobre transfery. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na dzień dziecka?

0: Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

może nie do końca wesoła i optymistyczna piosenka na koniec tej godziny, ale takie też gramy. To Rickston i Me and My Broken Heart. Kończymy pierwszą godzinę, za chwilę krótki blok reklamowy i zapraszam o 13 na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła godzina 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
12: Awaria wodociągowa w Puławach. O szczegółach powiemy już teraz w nowym wydaniu Wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Wodociągi puławskie informują, że w zachodniej części Puław w ulicy Kołłątaja wystąpiła awaria wodociągowa. Z tego powodu do niektórych budynków nie dociera bieżąca woda. Chodzi o adresy Kołłątaja 6, 8, 10, 12 i 16, Piaskowa 3B i 7, Staszica 1 i 3 maja 2, 4 i 6. Trwają prace nad usunięciem awarii. Gdy tylko się to uda, wróci dostawa bieżącej wody. A teraz zwracamy się do mieszkańców Dęblina. Sprawdzajcie dokładnie rozkłady jazdy nowej komunikacji miejskiej, bo dzisiaj zaszły w nich pewne zmiany. Są związane z nowym etapem remontu drogi na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Z powodu tych prac zamknięto część ulicy i wyznaczono objazdy. Od dziś autobusy miejskie omijają ten rejon Dęblina, jadąc ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową do ronda przy Markecie. Z tego powodu wyznaczono dodatkowe przystanki przy ulicach Bajana i Krzywej. Władze Dęblina zachęcają, żeby w czasie remontów korzystać właśnie z komunikacji miejskiej, bo to zmniejsza ryzyko korków w okolicy remontu. I zostajemy na ryckich drogach, ale przenosimy się do sąsiedniego miasta. W Rykach zostanie rozbudowana ulica Swatowska. Prace obejmą odcinek liczący 3 kilometry, a w planach jest nie tylko wymiana nawierzchni jezdni, ale również budowa chodników, poprawienie systemu odwodnienia oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. W miniony piątek podpisano umowę w sprawie rządowej dotacji dla tego zadania, a powiat ogłosił już przetarg na wykonawcę remontu. Władze chcą, żeby remont ulicy Swatowskiej w Rykach zakończył się we wrześniu 2027 roku. A teraz zmieniamy temat. Puławska Fundacja W Dobrych Łapkach, która pomaga zwierzętom w potrzebie, szuka właścicieli dla swoich podopiecznych. Jak można adoptować zwierzę i jakie są kroki, żeby dać mu nowy dom? Mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
0: Generalnie można się z nami kontaktować na różne sposoby, czyli zarówno mailem, przez Facebooka, Instagrama, jak tam kto uważa, telefonicznie. I wtedy rozmawiamy z taką osobą i najpierw tak, przede wszystkim prosimy o wypełnienie ankiety, która daje nam taki ogólny ogląd na to, kim jest osoba, która chce adoptować zwierzę, czy ona faktycznie jest świadoma adopcji, czy ona wie właściwie, jak tym zwierzakiem się zajmować, na co ona sobie może w stanie pozwolić i na ile chce się poświęcić temu zwierzęciu, bo zwierzę to nie jest tylko towarzysz, przyjaciel, ale też obowiązek. Zdarza się, że czasem, nie wiem, to zwierzę zachoruje, wtedy trzeba wydać pieniążki na jego leczenie, też trzeba odpowiednio zadbać o to, żeby w naszym domu był bezpieczny.
12: A obecnie pod opieką fundacji W Dobrych Łapkach są między innymi psy, które do niedawna przebywały w schronisku w Sobolewie. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny o burzy wokół amerykańskich wojsk w Europie.
4: Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Kacper Wróblewski,
10: dzień dobry. Jak twierdzi wiceszef MON, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
13: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
10: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu.
4: Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Michał Dobrołowicz, witamy.
14: Tak, dzień dobry.
4: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
14: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki. Przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
15: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
14: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
11: Na niebie czeka nas dzisiaj po południu zachmurzenie zmienne, od dużego do umiarkowanego. To zależy oczywiście od tego, w którym miejscu naszego regionu jesteście. No ale tutaj nie mam dobrych wieści dla tych, którzy nie lubią deszczu, bo będzie trochę padać, ale z drugiej strony oczywiście było tak ostatnio sucho, że tego deszczu wcale za dużo nie jest, uważam. Tym bardziej, że nie jest zimno, bo temperatura obecnie na termometrach w okolicach 19 stopni Celsjusza, maksymalnie po południu zobaczymy 20, na barometrach 995 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Po godzinie 13 sprawdzimy, co się stało z Oil Motorem Lublin w Lesznie oraz powiemy o prelekcji Dariusza Kosiora Pszczoły Wergiliusza w ogrodach księżnej Izabeli. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka
16: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Chwilę się zastanawiałem, co też dzisiaj w plotkach i newsach ze świata show biznesu zamieścić, no bo przecież za nami weekend, a w weekend działo się wiele interesujących rzeczy, chociażby takie jak Eurowizja i finał i 12 miejsce naszej reprezentacji i afera oczywiście z Izraelem i koniec kariery Roberta Lewandowskiego i różnych kilka innych jeszcze sytuacji, no więc wybrałem tę, która jest z jednej strony miła, z drugiej strony smutna, no bo niestety Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie, ale za to przecież zdobył sporo trofeów, bo to są 3 mistrzostwa, 2 puchary, superpuchary i puchar króla, z tego co pamiętam, i strzelił 119 goli, oczywiście na pożegnaniu nie zabrakło łez, ale bardziej u jego żony Anny Lewandowskiej, a na koniec po meczu pojawił się na stadionie FC Barcelony nie kto inny, jak sam Sebastian Karpiel-Błecka. No i oczywiście wraz z nim pojawiła się także Paulina Krupińska, to pani, która prowadzi między innymi program Dzień Dobry TVN, a lider Zakopower od lat przyjaźni się z Anną i Robertem, no i chętnie również wyśpiewał mu Pójdę Boso, po czym Robert Lewandowski szybko zrzucił buty, no i więcej było śmiechu niż płaczu, choć szkoda oczywiście takiego odejścia, to jednak przynajmniej było przez moment wesoło, możecie poszukać sobie tego momentu w internecie, można znaleźć filmiki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie...

0: www.minamodi.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: Po reklamie.
6: Jak z tą pogodą dzisiaj po południu? Zachmurzenie zmienne, więcej opadów deszczu niż słońca, ale te przejaśnienia również będą się dzisiaj pojawiały. Na termometrach do 20 stopni Celsjusza, na barometrach niespełna 1000 hektopaskali i słaby wiatr.
7: Słuchasz

Wy, fani czarnego sportu, czyli żużla z Lubelszczyzny, jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że motor Lublin praktycznie zawsze wygrywa. No i od czasu do czasu też chcielibyśmy mieć jakieś emocje, czyli na przykład może nie do końca przegraną, ale żeby tam się coś zmieniało, żeby raz wygrywali, raz przegrywali w meczu, a na koniec znów wygrali. No ale tym razem niestety tak się nie zdarzyło. Może to też lepiej dla całej rywalizacji, no bo ileż można wygrywać? Po raz pierwszy w sezonie 2026 bowiem żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin przegrali mecz w PGE Ekstralidze. W tej szóstej kolejce rozgrywek Koziołki uległy na wyjeździe Fogo Unii Leszno. No i jeszcze do tego trzeba dodać, że Fredrik Lindgren po zderzeniu odczuwał ból barku oraz stopy. No i zawodnik został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania i nie mógł kontynuować w dalszym ciągu później już meczu. No i tak się to potem poukładało jakoś nie po myśli naszych zawodników, że przegrali. Ale niewiele. Tylko 2 punktami, 46 do 44.

0: Jeśli powiem, że niebawem, bo 19 maja w Bibliotece Miejskiej w Puławach chwili numer 5 będzie prelekcja na temat bzykania, to wcale się nie pomylę, bowiem tytuł tej prelekcji, którą przedstawi Dariusz Kosior, to Pszczoły Wergiliusza w ogrodach księżnej Izabeli. Wszystko odbędzie się już jutro o godzinie 16. Wergiliusz, pszczoły i księżna Izabela. To takie zaskakujące dla niektórych zestawienie. A może Czartoryska sama hodowała pszczoły? Ciekawe też, czy egzemplarz poematu Wergiliusza w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach mógł być jej własnością. Wszystkie te wątpliwości rozwieje Dariusz Kosior, bibliotekoznawca, bibliofil i tłumacz, który wyjaśni, co łączy rzymskiego poetę z Izabelą Czartoryską, ale i nie tylko. To wszystko jutro o godzinie 16 w filii numer 5 przy ulicy Legionu Puławskiego 8.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne, szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: tik-tok, tik-tok. To trochę tak jakby zegar tykał i odmierzał nam czas do godziny 14, a to śpiewała Kesha w piosence właśnie o takim tytule. Ale wszystko się zgadza, bo do 14 mamy już niewiele czasu. Jeszcze krótki blok reklamowy i o 14 zapraszam w Radiu Impuls na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Na początku tego wydania przypominamy, że IMGW ostrzega cały nasz region przed burzami. Dzisiejszego popołudnia może zagrzmieć i mocniej popadać. Lokalnie może spaść do 30 mm deszczu, a podczas burz wiatr może mieć nawet 65 km na godzinę. Dzisiejsze alerty IMGW będą ważne do godziny 21. A teraz wracamy do tematu unijnych dotacji, które trafią do urzędów pracy na całej Lubelszczyźnie, także w naszym regionie. Pomogą w aktywizacji osób bezrobotnych, bo dzięki nim uda się sfinansować staże, szkolenia i dotacje na działalność gospodarczą.
10: W związku z tym, że w bieżącym roku Fundusz Pracy, który jest dedykowany poszczególnym województwom, został w drastyczny sposób ograniczony, ponad 85% mniej środków niż w roku ubiegłym. Te pieniądze, które wręczyliśmy wspólnie z marszałkiem, stanowią zasadniczy komponent wsparcia rynku pracy w poszczególnych powiatach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 85% z tych środków to środki unijne, 15% to środki Skarbu Państwa.
9: mówił Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. A teraz wracamy do Puław. Tutejszy bulwar nad Wisłą nadal się zmienia. Niedawno informowaliśmy o tym, że na wniosek władz miasta Wody Polskie usunęły podrosty i samosiewy, które wybujały i zasłoniły widok na rzekę. Teraz wycięte krzewy i samosiejki zbierają pracownicy puławskiego ZUK-u. Jak informują, od końca kwietnia już 9-krotnie wywożono uschnięte rośliny z Wiślanego Bulwaru. Dodajmy, że regularne koszenie wałów przeciwpowodziowych i oczyszczanie linii brzegowej Wisły to wyłącznie obowiązek Wód Polskich. Spółka dba nie tylko o tereny w Puławach, ale też o trasę spacerową w kierunku Bochotnicy. A teraz zwracamy się do piłkarskich kibiców. W ramach lubelskiej klasy okręgowej rozegrano mecze 26. kolejki. Na pozycji lidera znów utrzymuje się KS Drzewce, który w minioną sobotę pokonał zespół z Opola Lubelskiego 2-0. Cisy na Łęczów wygrały z Hetmanem Gołąb 5-1, a Powiślak Końskowola zremisował 2-2 z Sygnałem Lublin. Wisła Puławy uległa Piaskowi Piaski 1-8. LKS Kamionka przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 0-1. Iskra Piotrowice uległa Trawenie Trawniki 0-2, a Polesie Kock przegrało z rezerwami Awi Świdnik 1-3. Rozgrywki piłkarzy potrwają do połowy czerwca. Na razie tyle z regionu. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
11: Politycy Klubu Parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
12: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trelą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
11: Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
13: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
14: To jest strajk bezterminowy?
13: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
11: W 3 strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek.
0: Na niebie zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, możliwe opady deszczu dzisiaj po południu, ale także i przejaśnienia. Na termometrach 20 stopni Celsjusza, na barometrach 995 hektopaskali. Do godziny 15 na 97 i 2 FM przypomnę Wam o jutrzejszym kinie niespodzianka w Mediatece, ale także opowiem już o zbliżającym się Dniu Dziecka w gminie Baranów. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: każdy dzień, każdy moment, każda godzina i każda minuta jest dobra do tego, żeby tłumaczyć palaczom, że jest palenie niezdrowe, niemodne, no i oczywiście najgorsze, jakie może być. No i tak przy okazji akurat znalazłem ciekawostkę na temat palenia. Na szczęście nie o Polsce, lecz o Chinach, no ale to może też dawać jakieś wyobrażenie tym, którzy palą w naszym kraju, bowiem Chiny są największym konsumentem papierosów na świecie. No i szacuje się, że mieszkańcy tego kraju wypalają około 2,5 biliona prawie papierosów rocznie. To niemal połowa całkowitej światowej konsumpcji, od około 45-46%. Akurat to jest rekord, w którym nie chcielibyśmy rywalizować i lepiej, żeby tak nie było. A ta ogromna skala wynika m.in. oczywiście z liczby ludności, ale także bardzo silnej pozycji państwowego monopolisty, największej firmy tytoniowej świata. W Chinach pali około 300 milionów ludzi, a papierosy przez lata były bardzo mocno zakorzenione w kulturze chińskiej i społecznej, i biznesowej. Często wręczano nawet je jako prezenty lub częstowano nimi podczas spotkań. Pamiętajmy jednak, że teraz papierosy są de mode. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Nie za piękny ten poniedziałek, ale przynajmniej nie jest zimny. 20 stopni na termometrze, ale możliwe cały czas opady deszczu, a nawet gdzieniegdzie burze. Małe przejaśnienia, no i ciśnienie niespełna 1000 hektopaskali. Z dobrych wieści jeszcze mogę dodać, że wiatr się uspokoił, bo od jakiegoś czasu mieliśmy naprawdę takie dni, kiedy wiało i to mocno trzeba było beret na głowie trzymać. A dzisiaj nie trzeba. Dzisiaj lepiej trzymać kaptur, bo będzie padać. I pada od czasu do czasu tu i ówdzie.
20: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Czym jest kino niespodzianka w Puławskiej Mediatece? Wie wszyscy ci, którzy oczywiście posiadają kartę biblioteczną, bo tylko dzięki niej można wejść na film, na seans do Mediateki pod nazwą Kino Niespodzianka. Tam możemy się dowiedzieć znienacka, jaki film na nas czeka. No ale oczywiście wcześniej, czy na naszej antenie, czy delikatny opis można również znaleźć na stronach internetowych Biblioteki Miejskiej w Puławach. No i to najbliższe Kino Niespodzianka czeka na was już jutro o godzinie 17. To film dla dorosłych, bo też bywają seanse dla dzieci. I o czym teraz będzie ten majowy seans? Ten będzie nawiązywał do jednego z najsłynniejszych na świecie przedstawień baletowych. No i tam utalentowana balerina występuje na deskach teatru w Nowym Jorku. Balet całkowicie pochłania jej życie, no i jest gotowa wiele dla niego poświęcić. Ale jak zwykle pojawiają się komplikacje, niekoniecznie tym razem miłosne. Więcej nie powiem. Zapraszam w takim razie jutro na godzinę 17 na Kino Niespodziankę do Mediateki w Puławach. Pamiętajcie, że trzeba posiadać kartę biblioteczną i ją ukazać.
1: Radio Impuls.

0: tym roku 1 czerwca wypada w poniedziałek. No i wypadałoby wtedy oczywiście zrobić wszystkie imprezy, festyny i tak dalej. No ale jak to zwykle bywa, od tego jest weekend, więc ciutkę wcześniej odbędą się właśnie te wszystkie imprezy dedykowane dla najmłodszych, a wśród nich również impreza w gminie Baranów. Moc atrakcji na dzieciaki czeka w Dzień Dziecka. I uwaga, to wszystko odbędzie się 30 maja na placu przy ulicy Puławskiej. Ten plenerowy Dzień Dziecka organizowany jest przez samorząd i Gminne Centrum Kultury oraz miejscową jednostkę OSP, co czeka na dzieciaków. Oczywiście najmłodsi artyści z różnych lokalnych grup przedszkolnych. Będzie można obejrzeć również pokazy grup tanecznych. Organizatorzy przygotowali wiele innych bezpłatnych atrakcji dla dzieciaków i całych rodzin. Będą animacje, wiadomo, gry, zabawy, ruchowe dmuchańce, modelowanie balonów. Będą również przejażdżki małymi samochodami oraz kule do zorbingu. Będzie także stoisko gastronomiczne niejedno z watą cukrową i wieloma innymi przysmakami. Krótko mówiąc, czeka na Was naprawdę moc atrakcji wraz z dzieciakami. Pamiętajcie, plac przy ulicy Puławskiej w Baranowie 30 maja od 13 startuje Dzień Dziecka.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławygrupkaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
11: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę, każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Zbliża się godzina 15, punktualnie o 15. Zapraszam oczywiście na wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata w Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Plastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Maj to czas pierwszych komunii świętych, a wraz z nimi pojawiają się coraz częściej drogie i nietypowe prezenty, takie jak hulajnogi elektryczne, kłady czy motocykle krosowe. Policja zwraca uwagę, że choć takie upominki cieszą dzieci, mogą też wiązać się z realnym zagrożeniem.
10: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
9: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. W Opolu Lubelskim zakończyła się budowa nowego pawilonu zakładu opiekuńczo-leczniczego przy szpitalu. Obiekt jest już po odbiorach technicznych, a obecnie trwa jego wyposażanie w sprzęt medyczny oraz urządzenia niezbędne do opieki nad pacjentami. Inwestycja o wartości około 40 milionów złotych obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół szpitala w ramach tworzenia Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Równolegle modernizowany jest podjazd dla karetek, co ma usprawnić transport pacjentów i poprawić bezpieczeństwo. Oficjalne otwarcie planowane jest w najbliższym czasie. A teraz propozycja dla miłośników kina, którzy lubią seanse z elementem tajemnicy. Jutro Puławska Mediateka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Kino Niespodzianka dla dorosłych. Organizatorzy zapowiadają wieczorny seans filmowy, który jak zawsze ma być okazją do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy o obejrzanej produkcji.
11: Czytelnicy przychodzą i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co obejrzeli. Czasami na przykład obejrzeli to pierwszy raz, mimo że film nie jest najnowszy, a czasami robili to już któryś raz z kolei, ale na większym ekranie odbiór był po prostu inny.
9: Najbliższy seans Kino Niespodzianka dla dorosłych odbędzie się w Puławskiej Mediatece przy ulicy Wojska Polskiego 2 we wtorek o godzinie 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny po okazaniu karty bibliotecznej. Trwają zapisy do 24. edycji biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego, który odbędzie się 14 czerwca w Sycynie. Wydarzenie łączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii i tradycji. Na uczestników czekają różne dystanse oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są u organizatorów wydarzenia. wydarzenia. Na tym kończymy część lokalną z wiadomościami krajowymi i międzynarodowymi. Ewa Kwaśny.
5: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
12: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
5: Mówił premier Tusk. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
13: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo, jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony. Trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
5: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. I na koniec świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kto wybierze nowego agenta 007?
14: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
5: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
14: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
5: No to w takim razie proszę zdradzić, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
14: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
5: No tak, oj tak.
0: Temperatura bez zmian w okolicach 20 stopni Celsjusza. Niestety zachmurzenie duże, w wielu miejscach może padać deszcz, a mogą nawet pojawiać się burze. I nie czuję, jak mi się rymuje. Ciśnienie nie za wysokie, ale też nie za niskie. Niespełna 1000 hektopaskali i słaby wiatr. Ten deszcz niestety będzie i będzie jeszcze z nami, ale do kiedy? Jak wyglądać będzie późniejsza aura? O tym jak zawsze po godzinie 16. Zapraszam. Do godziny 16 będę przypominał o konkursie literackim Mój Świat w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach oraz o tym, że znowu w lasach pojawią się szczepionki dla lisów. A gdzie? O tym po 15. Do 17 natomiast witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: czas na chwilę dla mnie, czyli będą statystyki. Tak, lubię statystyki, a jak jeszcze wchodzą w grę pieniądze, to tym bardziej dokładam jeszcze kino. Więc będzie jeszcze ciekawiej. Deadpool, Deadpool 2 i Deadpool and Wolverine należą dziś do najbardziej dochodowych filmów z kategorią R w historii kina. Co więcej, wszystkie te trzy produkcje serii Deadpool znajdują się w pierwszej piątce najlepiej zarabiających filmów dla dorosłych widzów. Największy sukces odniósł Deadpool i Wolverine, który zarobił ponad 1 330 000 000 dolarów i został najbardziej dochodowym filmem właśnie z kategorią R wszechczasów. Deadpool 2 zajmuje czwarte miejsce z wynikiem około 786 milionów dolarów, a pierwszy Deadpool piąte miejsce z wpływami rzędu niespełna 783 miliony dolarów. Na marginesie można dodać, że pierwszą piątkę uzupełniają Joker, to drugie miejsce, 1 080 000 000 dolarów i Oppenheimer, trzecie miejsce, niespełna 978 milionów. Trochę tych milionów się pojawiło, ale przypominam, że ten najbardziej kasowy to Deadpool i Wolverine z 1 330 000 000 dolarów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Niebo zachmurzone i to zachmurzenie będzie utrzymywało się z nami jeszcze długo, długo. Na termometrach na szczęście tu jest fajnie, bo do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie niespełna 1000 hektopaskali, a co dalej w pogodzie? Już za godzinę po 16 w naszej wydłużonej prognozie. Zapraszam.
1: Słuchasz Radia

0: Uwaga, uwaga, młodzi poeci, literaci i artyści. Rusza kolejna edycja, już 17. powiatowego konkursu literackiego Mój Świat. Na tegorocznym motywem przewodnim będą Puławy oraz postać Izabeli Czartoryskiej. Organizatorzy oczywiście zachęcają dzieciaki i młodzież z powiatu puławskiego do tworzenia własnych wierszy, a może już coś takiego macie, albo opowiadań, które były inspirowane historią oraz takim lokalnym dziedzictwem. Może to jest takie górnolotnie nazwane, ale wiecie, o co chodzi. Konkurs organizują Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. Uczestnicy mogą zgłaszać jedną pracę literacką w formie elektronicznej, a termin nadsyłania utworów upływa z końcem maja. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas czerwcowej Biesiady Literackiej. Organizatorzy dodatkowo jeszcze podkreślają, że pomysł ma rozwijać oczywiście literackie pasje, więc zachęcajcie swoje dzieciaki do wzięcia udziału, jeżeli lubią pisać.
1: Radio

tą informacją wracamy co jakiś czas, ale jest bardzo ważna i dla ludzi, i także dla zwierząt, a może nawet przede wszystkim dla zwierząt. Od 28 do 31 maja, więc w ostatni weekend maja, na terenie województwa lubelskiego odbędzie się dodatkowa akcja ochronnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Te preparaty będą zrzucane z samolotów jak zawsze, ale też wykładane ręcznie przez pracowników inspekcji weterynaryjnej. Muszę mówić, co na celu ma akcja. Chodzi o to, aby ograniczyć zagrożenie wścieklizną i ochronę zdrowia zarówno zwierząt, jak i mieszkańców regionu. W tej sytuacji jest prośba, żeby nie dotykać tych szczepionek, żeby pilnować swoich zwierząt, nie puszczać ich może tak samopas gdzieś tam, ewentualnie zatrzymać na ten weekend w domu, a kiedy wychodzimy na przykład z psem, to trzymać go cały czas na smyczy i kontrolować, czy przypadkiem czegoś tam nie wyjuchał i nie będzie chciał tego polizać lub nawet zjeść. Zatem bądźcie ostrożni, od 28 do 31 maja dodatkowe szczepionki na

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.

0: Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: To Różowa Pani z nagraniem Try przed godziną 16, a już za chwilę właśnie wybije 16, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
7: Nadal trwa spór o granice administracyjne między miastem a gminą Puławy. Wojewoda lubelski wydał negatywną opinię w sprawie planowanego poszerzenia granic miasta o ponad 1000 hektarów terenów w rejonie zakładów azotowych, które obecnie należą do gminy Puławy. Władze miasta argumentują, że przejęcie tych gruntów jest konieczne dla dalszego rozwoju. Wojewoda zwrócił jednak uwagę m.in. na brak porozumienia samorządów oraz niekorzystne wyniki konsultacji społecznych. Prezydent Puław podkreśla, że opinia wojewody nie kończy procedury, a rozmowy w tej sprawie powinny być kontynuowane. Z kolei przedstawiciele gminy wskazują na możliwe negatywne skutki finansowe ewentualnych zmian. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości Jeziorszczyzny. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyłączenia tej części z granic miasta i utworzenia odrębnej miejscowości. W głosowaniu mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości. Ankieta pozwala wyrazić poparcie, sprzeciw albo brak zdania wobec proponowanych zmian. Formularze można wypełnić zarówno w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, jak i przez internet. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Przedsiębiorcy mają już niewiele czasu na rozliczenie składki zdrowotnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zbliżającym się terminie i zachęca do sprawdzenia, czy na koncie nie pojawiła się nadpłata. Jak wygląda sytuacja w województwie lubelskim? Wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
8: Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację. Według danych z 14 maja zwroty trafiły do niemal 46 tysięcy płatników składek na prawie 65 milionów złotych i są w przygotowaniu wypłaty dla kolejnych 72 tysięcy płatników składek.
7: Przedsiębiorcy mogą również składać korekty dotyczące składki zdrowotnej za 2025 rok. Dokumenty w tej sprawie będą przyjmowane do 1 lipca. W Opolu Lubelskim mieszkańcy mogą już korzystać z nowej tężni solankowej. Obiekt został oficjalnie otwarty w miniony piątek w Miejskim Parku. Pomysł stworzenia tężni od dłuższego czasu wspierali m.in. seniorzy, którzy podkreślali zdrowotne właściwości takiego miejsca i wyjątkowy mikroklimat. O szczegółach mówi Robert Krzyżaniak.
9: Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze i nic z tym dziwnego. Już kilkanaście minut spaceru w ich pobliżu może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Jak to działa? Solanka spływa po gałązkach tarniny, a unosząca się wokół mgiełka nasyca powietrze cennymi minerałami. Tworzy się dzięki temu mikroklimat, który wspiera odporność i korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz nerwowy. To naturalna inhalacja na świeżym powietrzu, dostępna dla każdego.
7: Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych. Ewa Kwaśna. utrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gronkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
7: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w Zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
11: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
12: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni. No to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
11: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
0: Deszczowo i pochmurnie, ale za to ciepło, do 20 stopni Celsjusza i nadal ta temperatura się utrzymuje. To dobre informacje dla zmarzluchów. Na barometrach 995 hektopaskali, no i słaby wiatr. Za chwilę dowiemy się, jak wyglądać będzie wieczór, noc i jutrzejsze przedpołudnie. A w ostatniej godzinie naszego poniedziałkowego popołudnia będziemy mówić m.in. o trwających konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic w gminie Kazimierz Dolny oraz o historycznej strażnicy w Stężycy, która przejdzie remont do 17. Wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Od dawna to wiem.
1: Nie zawsze sprawdza się powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Tym razem jednak można by powiedzieć, trzeba by było to powiedzenie odwrócić, bo są rzeczy, które powinniśmy zaczerpnąć i oswajać w naszym kraju. Na przykład jeśli chodzi o reklamy, o te banery, o te wszystkie plansze, które po prostu szkocą nam i szpecą krajobraz. I na przykład patrząc na Stany Zjednoczone, pomyślelibyście, że tam też jest kilka rzeczy, które powinni oni zmienić i nauczyć się od nas. Ha, kilka, nawet więcej. Na przykład urlopy. No ale wracając jednak do reklam, to tam mają trochę lepiej. A przynajmniej jeśli chodzi o stan Vermont, bo tam całkowicie zakazane są reklamy wielkoformatowe, aby zachować naturalne piękno stanu. Ktoś powie, no nic nowego, przecież w wielu miejscach to zakazali. No ale tam ten zakaz obowiązuje od 1968 roku do dziś.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: O reklamie.
1: Co dalej z tą pogodą? Mamy maj, wypadałoby trochę więcej słońca. No ale spokojnie, bo podejrzewam, że jeszcze w tym roku i na pewno w wakacje będziemy narzekać na dużo słońca i wysokie temperatury. A dzisiaj mamy 20 stopni, no fakt, że tak jest deszczowo, może nawet gdzieś burzowo. To jednak nie jest tak najgorzej, a co będzie później? No to czas na wydłużoną naszą prognozę. Do wieczora niestety będzie padać i temperatura będzie spadać. Do jakiego minimum? A no do mniej więcej 11 stopni. Jutro nad ranem ten deszcz będzie nam towarzyszył jeszcze przez całą noc i jutrzejszy poranek, ale w końcu później już się rozpogodzi. Przynajmniej tak zapowiadają nam synoptycy. Pojawi się zachmurzenie umiarkowane, by później w ciągu dnia już nie wracać do deszczu, a temperatura urosła do mniej więcej 17 maksymalnie. Dopiero wieczorem znów pojawią się małe opady deszczu.
0: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Wiosenno-letni czas to czas remontów, ale nie będę mówił teraz o remontach drogi żadnej, ani jednej, ani dwóch, ani pięciu, choć sporo o tym mówimy, ale przyszedł czas na remont historycznej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, już tłumaczę. Gmina przede wszystkim podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji, to jest najważniejsze, z funduszy europejskich, a prace obejmą m.in. ocieplenie budynku OSP, który powstał, przypomnę, w latach 70. Zaplanowano też m.in. wymianę okien, drzwi, nowoczesne ogrzewanie się pojawi, będzie montaż nowej instalacji elektrycznej i energooszczędne oświetlenie, a na budynku pojawi się też instalacja fotowoltaiczna, a także system zarządzania energią. No i w ramach inwestycji poprawiona zostanie również dostępność obiektu, na przykład dla osób z niepełnosprawnościami. Te wszystkie prace mają potrwać do końca września tego roku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria

0: Orlen. Stop Cafe.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: To Calvin Harris i Rihanna na zakończenie naszego poniedziałkowego popołudnia na 97 i 2 FM. Za chwilę będzie godzina 17, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości. Ja dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Ściska i pryska, Wojtek Bednarczyk. Cześć!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
10: Na zegarze jest już 17 w Radio Impuls. Czas posłuchać najnowszych wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
11: Na początek ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców naszego regionu. Synoptycy zapowiadają dziś burze z intensywnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru podczas burz mogą osiągać około 65 km na godzinę. Alerty pogodowe obowiązują dziś do godziny 21. Dziś w Dęblinie podpisano umowę dotyczącą utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego silników do czołgów Abrams. Porozumienie zawarły Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz firma Honeywell. Nowe centrum powstanie na terenie zakładów w Dęblinie i będzie jedynym takim obiektem w Europie. To właśnie tam serwisowane będą silniki wykorzystywane w amerykańskich czołgach Abrams. Wartość inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i rozwój zaplecza logistycznego. Jak podkreślają przedstawiciele władz i przemysłu obronnego, inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo państwa, ale także stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć znaczenie Dęblina na mapie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Blisko 90 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na aktywizację osób bezrobotnych. Marszałek Jarosław Stawiarski przekazał umowy przedstawicielom powiatowych i miejskich urzędów pracy z całego regionu. O znaczeniu tych środków mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
12: Warto podkreślić, że bez tych środków tak naprawdę interwencja na rynku pracy naszego województwa, które zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją, byłaby praktycznie niemożliwa. Dlatego tak istotne jest, że władze województwa, zarząd województwa, marszałek województwa lubelskiego zaplanował w trakcie tej perspektywy unijnej 2021-2027 znaczące, duże środki na wsparcie rynku pracy. W tym naborze było to 90 milionów złotych.
11: Dzięki środkom z funduszy europejskich wsparcie otrzyma około 5 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. Program skierowany jest m.in. do osób młodych, długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub zmienić zawód. Puławska Fundacja w dobrych łapkach zachęca mieszkańców do adopcji zwierząt, które czekają na nowy dom. Pod opieką organizacji znajdują się m.in. psy uratowane ze schroniska w Sobolewie. Jak wygląda proces adopcji i o czym trzeba pamiętać przed przyjęciem zwierzęcia pod swój dach? O tym opowiada przedstawicielka Fundacji w dobrych łapkach.
2: Można się z nami kontaktować na różne sposoby, czyli zarówno mailem, przez Facebooka, Instagrama, jak tam kto uważa telefonicznie. I wtedy rozmawiamy z taką osobą i najpierw tak, przede wszystkim prosimy o wypełnienie ankiety, która daje nam taki ogólny ogląd na to, kim jest osoba, która chce adoptować zwierzę, czy ona faktycznie jest świadoma adopcji, czy ona wie właściwie, jak tym zwierzakiem się zajmować. Też trzeba odpowiednio zadbać o to, żeby w naszym domu był bezpieczny.
11: Tyle z lokalnych wydarzeń. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Pentagon przerywa milczenie.
14: Przekazuje stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
13: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
14: Paweł Żuchowski na linii.
15: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał, nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili. Przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia.
14: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
13: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany, północno-wschodniej części kraju.
14: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
16: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
14: A co wiadomo o tym dronie?
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienę. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
14: Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
13: Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. A ze szczegółami zapozna Was Magdalena Greinert.
17: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
10: Pogodowo ten tydzień w Puławach i w całym naszym regionie ma być naprawdę przyjemny. Ma nam towarzyszyć słońce. Na razie nie ma mowy o opadach, a na termometrach ponad 20 stopni. Chociaż akurat jutro 19. 20 stopni w środę, w czwartek 22 stopnie i bardzo podobnie będzie w piątek oraz w weekend. No to trzymajmy kciuki, żeby w tej prognozie nic się nie zmieniło, chyba że na plus jeszcze. Może lepiej, że ten weekend już za nami, bo w prognozach na ten tydzień widać już prawdziwą wiosnę, a może nawet i lato. Będziemy to sprawdzać w tym tygodniu, a na razie zaczynamy program Po godzinach w Radiu Impuls. Rymek Koi na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zostaje do 22, a teraz mamy 6 minut po 17. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio.

0: Marina i pan Francesco Napoli w poniedziałkowym Po godzinach, a jako, że jest poniedziałek, to ja szukam kompletnie wszędzie pozytywów. No i spoglądam do kalendarza i widzę, że już pierwszy tydzień czerwca dostarczy nam długi weekend. Czwartek, piątek, sobota i niedziela od 4 do 7 czerwca będą wolne, jeśli się uda. My dzisiaj będziemy spoglądać na ten najbliższy weekend w regionie, oby lepszy pogodowo niż ten miniony. Będzie też poniedziałek po Eurowizji 2026. Sprawdzimy, kto w tym roku w naszym kraju zarobi najwięcej na koncertach i kto jeszcze przed koncertem w Polsce zachwycił swoich fanów. Polecamy się na resztę poniedziałku. Muzycznie również Lost Frequencies. Za moment będzie dobre do relaksu Reality. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zu śpiewa nam Shakira w Radio Impuls, która pewnie niebawem zacznie szlifować show na przerwę meczu finałowego w trakcie piłkarskiego mundialu. To 19 lipca. A my szlifujmy swoją formę jeszcze przed najbliższym weekendem. Jutro w Puławskiej Mediatece kolejna odsłona cyklu Kino Niespodzianka. To propozycja dla miłośników kina, którzy lubią seanse z elementem tajemnicy. Tytuł filmu poznawany jest dopiero na miejscu, tuż przed projekcją. Kolejna okazja na trochę niepewności przed ekranem. Jutro od 17 polecamy. To jest propozycja dla dorosłych. Po okazaniu karty bibliotecznej wstęp jest darmowy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupujesz

0: Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: One Republic. Czekamy na ich nową muzykę, a jeszcze bardziej to na polski koncert, który już 30 czerwca w Krakowie. Jakby ktoś się chciał wybrać, to biletów jest jeszcze naprawdę cała masa. No, u nas o 18:00 cała masa hitów na dobry poniedziałek. Do tego już weekendowo będziemy w regionie, no i zajrzymy, jak eurowizyjne wyniki bukmacherów i internetu mają się do rzeczywistości. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: O reklamie.
0: Poniedziałek, 18 maja i 18 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
7: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
6: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
7: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
6: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
7: Na linii studio w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
8: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
6: Jak dowiedział się reporter Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
6: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
7: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
0: Dobrze to wygląda w pogodzie dla Puław i całego naszego regionu na cały ten tydzień, bo spoglądam już nieśmiało na długoterminową prognozę pogody. Ma być w tym tygodniu dużo słońca, niewiele deszczu, a na termometrach coraz lepiej. Jutro w Puławach 19 stopni, w środę nawet 20, a czym bliżej weekendu, tym powyżej 20 stopni, w weekend również. 18 maja, Dzień Mostowca. Dzisiaj mamy uchwalony przez Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiedziałem, że jest taka organizacja, ale pozdrawiamy. Nawet z kalendarza można się czegoś nauczyć. Z muzyki też. Hype Ton na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls.
1: Radio Impuls.
0: 3 po 18, bo zapomniałem powiedzieć.

0: Jason Derulo, on jeszcze bez debiutu na Eurowizji, za nami edycja 2026. Jak to wyglądało na kilka godzin przed finałem? Według bookmacherów wygrać miała Finlandia. Była ich nawet pewniakiem, gdyby jednak wziąć pod uwagę popularność w sieci, to powinna wygrać Grecja. A finalnie, jak wiemy, wygrała propozycja bułgarska, która no nie była faworytem ani u bookmacherów, ani w sieci. Tam zajęła miejsce 8. Nasza Alicja Szemplińska była 12 i w jej wypadku bookmacherzy mocno się pomylili, typując piosenkę Pray na miejsce 19. Dlatego zawsze powtarzam, że typowania to po prostu jedna wielka zabawa. Co prawda na pieniądze, ale jednak zabawa. A u nas poniedziałkowa zabawa muzyką. Ace of Base przed nami za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.

Touch Me i Samantha Fox w Radio Impulse. Wracamy do regionu, bo przed nami jeszcze przed weekendem fajne wydarzenie w Rykach. To będzie spacer poznawczy pod hasłem Pokażmy nasze Ryki. To w ramach akcji Ryki, kultura bliżej Ciebie. Początek o godzinie 15, a zbiórka pod pałacem przy Warszawskiej 11 w planach miejsca ważne, lubiane, historyczne i takie, które mają potencjał i dopiero czekają na swoją kolej, by ktoś je ożywił i doprowadził do stanu, który być może będzie wizytówką miasta. To jest zaproszenie dla wszystkich bez wyjątku. Polecamy na środę w Rykach.

0: Pecka zaśpiewał Pójdę boso i poszedł. Były śmiechy, ale były też wzruszenia i pomyśleć, że to tylko pożegnanie z klubem. Co się będzie działo jak kiedyś, oby jak najpóźniej oczywiście, Lewy odwiesi buty na kołek. Bez święta narodowego się wtedy nie obejdzie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.

0: Avicii od Offenbach w programie Po godzinach. Zbieramy dobrą energię, bo gdzie tam kolejny majowy weekend? Na ten weekend zajrzymy po 19 w programie Po godzinach, ale będzie też trochę show biznesu, a jutro duży koncert w naszym kraju. Też warto o nim wspomnieć z innego powodu niż koncertowego. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Wiceministrowie Obrony Narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
3: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Na konferencji ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter Dominik Smaga.
3: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
4: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
5: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
4: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
6: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
4: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
5: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
4: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
3: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
3: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
2: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
3: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
2: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
3: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
2: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
3: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
0: Dziewięć stopni najbliższej nocy w Puławach i w całym naszym regionie, więc nieźle, choć w drugiej połowie maja mogłoby być lepiej, ale też nie ma co narzekać, bo mogłoby być też gorzej. Jeśli chodzi o wtorek, no to jutro ciepło, 19 stopni maksymalnie, na zmianę słońce i chmury, jutro padać u nas nie będzie. Osiemnasty maja, rok temu mieliśmy pierwszą turę wyborów prezydenckich. Kompletnie o tym zapomniałem. Może i lepiej, po co się skupiać na polityce. Aleksandra Stan pamięta o dobrej muzyce i co jakiś czas serwuje nam z tego tytułu coś nowego. No teraz ma dla nas utwór Lipstick. Gramy na początek tej godziny w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 po 19.

0: się tu.
1: Igo, Bruce, uwielbiam wracać do tego numeru, a od jutra fani Metalliki będą często wracać do tego, co zobaczą na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami ich polski koncert i wyjątkowa niespodzianka w postaci płyty winylowej w biało-czerwonych barwach. Będzie można ten krążek kupić, a w zasadzie już można kupić, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i nigdzie indziej. To znaczy pewnie później trafi na jakieś aukcje internetowe. Ale za dużo więcej pieniędzy i nie od fanów, a od handlarzy. Zapowiada się wielkie show i wielkie śpiewanie na kilkadziesiąt tysięcy gardeł. A za chwilę u nas zespół ABBA. Gdyby oni przyjechali na koncert, to pewnie byłoby tak samo jak w przypadku Metalliki.

0: Reklama.
1: Płacisz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie...

0: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu Impulse, a może by tak poplanować już weekend w regionie? W poniedziałek, czemu nie? W sobotę rajd pieszy organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Trasa poprowadzi z Bochotnicy przez wąwóz Głęboki Jar, Góry, Zamek Esterki, Bochotnice, dalej przez Wierzchoniów i z powrotem do Bochotnicy, zamykając pętlę. Mniej więcej ta pętla będzie mieć 14 km, a zbiórka przed 9 na stacji benzynowej w Bochotnicy. Zapisy przed samym rajdem polecamy na sobotę i jeszcze będziemy o tym wydarzeniu na pewno przypominać.
1: Radio Impulse.

The Weeknd, ale w tej piosence nie było o weekendzie. No to teraz będzie o weekendzie, bo w wielu miastach Europy mnóstwo ludzi szturmowało sklepy jednej z sieci sprzedających drogie zegarki. Każdy chciał kupić zegarek o nazwie Royal Pop. Kosztuje jakieś 1600 zł. Kosztuje, to znaczy kosztował, bo teraz w sieci ceny tych zegarków są jakieś kosmiczne. Jakby co, to w ogóle nie jest zegarek na rękę, tylko kieszonkowy. No to kieszonkowcy już zacierają ręce. Po co się męczyć z ciężkim portfelem, jak można podprowadzić takie cacko za aktualnie parę, a nawet paręnaście tysięcy. Bądźmy czujni, nie dajmy się najpierw nabrać na przepłacanie w sieci, a później tym kieszonkowcom, którym ułatwia się robotę. Whitney Houston u nas za chwilę, a później Kim K.

0: I o tym od razu. Wybierz Infact, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infact. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.

0: Labusz w programie po godzinach przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 będziemy jeszcze w świecie show biznesu. Może coś koncertowego w naszym kraju, takiego z pieniędzmi w roli głównej. Bądźcie blisko. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 20. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
7: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
6: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
7: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
8: Podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
9: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku.
10: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
11: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
12: Czy będzie podwyżka w akademikach?
11: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
13: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
6: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka Anna Kropaczek.
7: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
6: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
7: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
10: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy powiedzmy około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
14: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
10: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
6: Wyjaśnia w rozmowie z Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatem.
0: Całkiem dobrze zapowiada się wtorek w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie, bo jutro 19 stopni nie będzie padać. Co prawda co jakiś czas będzie się chmurzyć, ale to słońce ma dominować na niebie. Podobnie będzie w środę, chociaż wtedy nawet cieplej, bo już ponad 20 stopni. Po wiadomościach i już dużo lepszych wieściach pogodowych czas wrócić do muzyki wybranej dla ciebie. Michael Patrick Kelly zaczyna tę godzinę, a później dołączy kapela Soul Asylum. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w poniedziałek, 18 maja.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Tokio i Deny w programie Po godzinach. Teraz nie Tokio, teraz polska scena koncertowa i lider na rok 2026. Jak myślicie, kto zagrał u nas w tym roku najwięcej koncertów? No i w związku z tym zarobi najwięcej? Skolim, prosta sprawa. Na ten moment to 503 koncerty zakontraktowane na rok 2026 po stawce 75 tysięcy za sztukę, tak mniej więcej. Czyli szybko licząc jakieś 35-37 milionów złotych. Jeszcze trochę i trafi na listę najbogatszych Polaków. No myślę, że jego lokalny urząd skarbowy mocno trzyma za to kciuki. Sean Baker u nas za chwilę, VIP.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kuba i Kuba w programie Po godzinach. Jak patrzę na ich plany koncertowe na ten sezon, to jestem pewien, że nie będą się nudzić. No tak to już jest, jak robisz dobrą muzykę i jeszcze potrafisz to sprzedać. Kim Wilde u nas teraz, You Came, czyli przenosimy się do końcówki lat 80.
1: Radio Impuls.

0: Zespół The Corrs w programie Po godzinach. Powoli zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba będzie się położyć spać. Chyba że ktoś ma na trzecią zmianę, to wybaczcie, ale muszę przekazać te informacje od naukowców, bo oni cały czas zajmują się wpływem światła niebieskiego na nasz sen. Krótko mówiąc, oglądanie telewizji czy przeglądanie internetu mocno nam nie służy, czyli lepiej poczytać książkę albo posłuchać radia i trochę popatrzeć choćby w sufit. I to też podobno uspokaja. Do tego u nas za chwilę Damiano Dawid, a on potrafi czarować głosem. Będzie The First Time.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.
6: Słuchasz.

0: Train w programie Po godzinach. Po 21 nie będziemy już i jeszcze po godzinach, bo przed nami magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek w regionie. Polecam i zapraszam, a wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest już 21, czas więc na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
5: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
4: Łączymy się z reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
6: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
5: Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa.
4: Są to w sumie cztery osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
5: Michał Dobrowicz.
4: Witam,
7: dobry wieczór. Dobry wieczór.
5: Co wiemy na temat tych czterech osób?
7: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie, jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
4: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdam. Co teraz tam się dzieje?
7: Ruszyła dekontaminacja statku, to jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
8: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
7: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
3: Dobrze i całkiem stabilnie to wygląda w pogodzie na najbliższe dni w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro 19 stopni, dużo słońca, choć może się chmurzyć. W środę też dużo słońca i 20 stopni, w czwartek 22 stopni, słonecznie, w weekend, w piątek jeszcze jest przed weekendem, no to w piątek 21 stopni i słonecznie, w weekend nie będzie gorzej, też ponad 20 stopni i też dużo słońca. 18 maja to jest poniedziałek, czas na pierwsze w tym tygodniu wydanie magazynu Dziennikarzy Radia Impuls, czas na Puławę, czas na nasz region i na kolejną porcję muzyki wybranej dla Ciebie. CNCO, Meghan Trainor i Sean Paul na początek. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 3 minuty po 21.

0: Uwaga, mieszkańcy Dęblina, sprawdzajcie dokładnie rozkłady jazdy, bo dzisiaj zaszły w nich pewne zmiany związane z nowym etapem remontu drogi na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Z powodu tych prac zamknięto część ulicy i wyznaczono objazdy. Od dziś autobusy miejskie omijają ten rejon miasta, jadąc ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową do ronda przy Markecie. Z tego powodu wyznaczono dodatkowe przystanki przy ulicach Bajana i Krzywej. Władze Dęblina zachęcają, żeby w czasie remontów korzystać właśnie z komunikacji miejskiej, bo im mniej pojazdów będzie na drogach, tym niższe będzie ryzyko, że ulice się zakorkują.
1: Radio Impuls.

0: W Rykach zostanie rozbudowana ulica Swatowska. W miniony piątek podpisano umowę z wojewodą lubelskim w sprawie rządowego dofinansowania dla tego przedsięwzięcia. Planowane zadanie to remont na dystansie 3 km, a jego wartość to ponad 15 milionów złotych. W planach jest m.in. położenie nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i ulepszenie systemu odwodnień. Władze powiatu ogłosiły już przetarg i szukają wykonawcy. Zakładają też, że rozbudowa ulicy Swatowskiej powinna być ukończona do września 2027 roku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Po reklamie.

Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektu wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy w Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie.

0: Ruszyły zapisy do 24. biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekają trasy o różnej długości oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów aktywnego wypoczynku do udziału w wydarzeniu. Zapisy prowadzone są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące biegu i regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
1: Radio Impuls.

0: wieczorze reporterów. Teraz Żużel. Lubelscy żużlowcy ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie PGE Ekstraligi. Na wyjeździe ulegli Fogo Unii Leszno 44-46. W ligowej tabeli Orlen Oil Motor Lublin spadł na drugie miejsce, a pozycję lidera zajmuje teraz Grudziądz. Kolejne starcie Motoru już w nadchodzącą niedzielę, tym razem ze Stalą Gorzów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Dęblin stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiego przemysłu obronnego. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowę na utworzenie autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams. Porozumienie zawarły WZL nr 1 oraz amerykańska firma Honeywell. Nowe centrum będzie jedynym takim obiektem w Europie. To właśnie w Dęblinie mają być serwisowane silniki wykorzystywane w czołgach Abrams. Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych. Projekt zakłada budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i rozwój zaplecza logistycznego. Jak podkreślają przedstawiciele władz i branży zbrojeniowej, inwestycja ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo państwa, ale też stworzyć nowe miejsca pracy i wzmocnić pozycję Dęblina w sektorze nowoczesnych technologii i przemysłu obronnego. Nadal trwa spór o granice administracyjne między miastem a gminą Puławy. Wojewoda lubelski negatywnie ocenił plan włączenia do miasta ponad 1000 hektarów terenów w okolicach zakładów azotowych, które dziś należą do gminy Puławy. Władze miasta przekonują, że to szansa na dalszy rozwój i zatrzymanie odpływu mieszkańców. Z kolei gmina obawia się poważnych strat finansowych. Wojewoda zwrócił uwagę m.in. na brak porozumienia między samorządami oraz wyniki konsultacji społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie zmian administracyjnych ma należeć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości Jeziorszczyzny. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyłączenia tej części z granic miasta i utworzenia odrębnej miejscowości. W głosowaniu mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości. Ankieta pozwala wyrazić poparcie, sprzeciw albo brak zdania wobec proponowanych zmian. Formularze można wypełnić zarówno w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, jak i przez internet. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Maj to czas pierwszych komunii świętych, a wraz z nimi pojawiają się coraz częściej drogie i nietypowe prezenty, takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle crossowe. Policja zwraca uwagę, że choć takie upominki cieszą dzieci, mogą też wiązać

0: się z realnym zagrożeniem.
1: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
0: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. W Opolu Lubelskim zakończyła się budowa nowego pawilonu zakładu opiekuńczo-leczniczego przy szpitalu. Obiekt jest już po odbiorach technicznych, a obecnie trwa jego wyposażanie w sprzęt medyczny oraz urządzenia niezbędne do opieki nad pacjentami. Inwestycja o wartości około 40 milionów złotych obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół szpitala w ramach tworzenia Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Równolegle modernizowany jest podjazd dla karetek, co ma usprawnić transport pacjentów i poprawić bezpieczeństwo. Nowy pawilon ma znacząco podnieść standard opieki i komfort zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jego oficjalne otwarcie planowane jest w najbliższym czasie. W naszym regionie rusza kolejna odsłona wsparcia dla osób bezrobotnych finansowana z funduszy europejskich. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył 21 umów o łącznej wartości blisko 89 milionów złotych dla powiatowych i miejskich urzędów pracy. Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
2: W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miała miejsce uroczystość, podczas której marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha wręczyli 21 powiatowym urzędom pracy z terenu województwa lubelskiego umowy na realizację projektu aktywizacja zawodowa, projekty powiatowych urzędów pracy. Te pieniądze będą wykorzystane w powiatach na realizację aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także na wsparcie przedsiębiorczości, na przykład zakładanie nowej działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W ramach naboru niekonkurencyjnego mogły przystąpić wszystkie powiaty z terenu województwa lubelskiego i tak między innymi powiat lubartowski otrzymał umowę, podpisał umowę na 5 424 tysiące złotych, powiat opolski na 3 miliony 54 tysiące złotych, powiat rycki na 1 790 tysięcy złotych i powiat lubelski na 4 miliony 70 tysięcy złotych. Te pieniądze, tak jak już powiedziałem, będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie aktywnych form wsparcia osób na rynku pracy. Przede wszystkim są to indywidualne plany działania dla takich osób, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, organizacja staży zawodowych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i bony na zasiedlenie. W związku z tym, że w bieżącym roku Fundusz Pracy, który jest dedykowany poszczególnym województwom, został w drastyczny sposób ograniczony, ponad 85% mniej środków niż w roku ubiegłym, te pieniądze, które w dniu wczorajszym wręczyliśmy wspólnie z marszałkiem, stanowią zasadniczy komponent wsparcia rynku pracy w poszczególnych powiatach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 85% z tych środków to środki unijne, 15% to środki Skarbu Państwa. Warto podkreślić, że bez tych środków tak naprawdę interwencja na rynku pracy naszego województwa, które zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją, byłaby praktycznie niemożliwa. Dlatego tak istotne jest, że władze województwa, zarząd województwa, marszałek województwa lubelskiego zaplanował w trakcie tej perspektywy unijnej 2021-2027 znaczące, duże środki na wsparcie rynku pracy. tym naborze było to 90 milionów złotych.
0: Z programu skorzysta około 5 tysięcy osób z regionu, w tym młodzi ludzie, osoby długotrwale bezrobotne oraz ci, którzy chcą się przebranżowić lub zdobyć nowe umiejętności. W Opolu Lubelskim mieszkańcy mogą już korzystać z nowej tężni solankowej. Obiekt został oficjalnie otwarty w miniony piątek w Miejskim Parku. Pomysł stworzenia tężni od dłuższego czasu wspierali m.in. seniorzy, którzy podkreślali zdrowotne właściwości takiego miejsca i wyjątkowy mikroklimat przypominający nadmorskie powietrze. O szczegółach mówi Robert Krzyżaniak.
3: Tężnie solankowe stają się coraz popularniejsze i nic z tym dziwnego. Już kilkanaście minut spaceru w ich pobliżu może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Jak to działa? Solanka spływa po gałązkach tarniny, a unosząca się wokół mgiełka nasyca powietrze cennymi minerałami. Tworzy się dzięki temu mikroklimat, który wspiera odporność i korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz nerwowy. To naturalna inhalacja na świeżym powietrzu, dostępna dla każdego.
0: Trwają zapisy do 24. edycji biegu wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego, który odbędzie się 14 czerwca w Sycynie. Wydarzenie łączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii i tradycji. Na uczestników czekają różne dystanse oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są u organizatorów wydarzenia. Tymczasem w Puławach trwa poszukiwanie młodych literackich talentów i do końca maja dzieci i młodzież mogą zgłaszać pracę do powiatowego konkursu Mój Świat. Temat tegorocznej edycji to Puławy. Poprzez wiersz albo opowiadanie można opowiedzieć o historii i tożsamości miasta, przedstawić własną wizję Puław i uczcić 120. rocznicę nadania im praw miejskich. Wyniki konkursu poznamy 18 czerwca podczas biesiady literackiej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, a na jego stronie znajdziecie teraz regulamin konkursu literackiego.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
5: Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
6: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a ex-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
5: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
4: Dziewięć stopni nad ranem w Puławach, w Kozienicach, w Kazimierzu Dolnym, a nocą tak średnio w okolicach 11 stopni, więc całkiem znośnie. Jutro nawet 19 stopni, przede wszystkim słońce, choć też ma się chmurzyć. W środę to już przebijemy 20 stopni, 20-21 w regionie i ma być słonecznie. Magazyn Dziennikarzy Radia Impuls wraca jutro po 21, a my słyszymy się już od 17. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałkowy wieczór i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!